Nastaw się na chill out.

jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

Łączy się z tym, łączy się z tym.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Bardzo się cieszę, że możemy zacząć dzisiejsze Miasto o świcie z Zuzanną Stańską przy drugim mikrofonie. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Zuza jest historyczką sztuki, jest też założycielką Daily Art. Chciałam powiedzieć aplikacji, ale to jest znacznie więcej niż aplikacja. Krótko nakreślę, jak działa sama aplikacja Daily Art, a potem porozmawiamy o całym pomyśle. To jest taka darmowa apka. Możecie ją pobrać, ustawić sobie godzinę w telefonie, kiedy chcecie mieć przypomnienie i każdego dnia przyjdzie do Was jeden obraz. Założenie jest takie, żeby poznawać sztukę codziennie w małych dawkach. O tym też porozmawiamy z Zuzą. Ja może od razu zaznaczę, to nie jest żadna współpraca, po prostu to jest fajny, ciekawy koncept do rozmowy w Chili Z i też bardzo bym chciała, żebyście poznali bliżej Zuzę i zawsze to jest fajna wymówka, żeby jeszcze więcej porozmawiać o sztuce. Dlatego teraz w ramach Miasta o Świcie zrobimy Wam taką próbkę Daily Art na naszej antenie i w tych odcinkach zaczniemy je właśnie od takiego jakby Daily Artu, tylko audio. Co możemy zobaczyć, jakie obrazy możemy zobaczyć w Warszawie i w Krakowie, więc rano słyszycie o tym w radiu, a po południu idziecie do muzeum i oglądacie obrazy. Jaki masz dla nas pierwszy obraz? Może zacznijmy od łazienek?
2: Tak. W warszawskich łazienkach możecie zobaczyć obraz Feliksa Walotona pod tytułem Piłka z 1899 roku na czasowej wystawie Nabiści prorocy nowej sztuki. Jest to bardzo fajna, mała wystawa, bo tam dużo miejsca nie ma, ale z naprawdę fantastycznymi dziełami. Nabiści to była taka grupa artystyczna, która działała pod koniec XIX wieku. Oni chcieli odrzucić takie akademickie malarstwo i chcieli trochę zmienić sztukę, odnowić ją. Nie jest to bardzo znana grupa artystyczna w historii sztuki, ale ich dzieła inspirowały naprawdę wiele późniejszych nurtów, między innymi kubistów. No i mam tego Walotona, który był Szwajcaro-Francuzem, był głównym przedstawicielem tych nabistów i Piłka to jest jedno z jego najważniejszych dzieł. Przedstawia dziewczynkę, która bawi się piłką. Całą scenę widzimy z lotu ptaka. To jest takie ujęcie trochę fotograficzne. Fotografia już wtedy była całkiem powszechna, ale nie do końca w sztuce. Mhm. Więc on wykorzystał te fotografie, dokręcił mocnym, takim wyrazistym kolorem i pokazał bardzo współczesną scenę, na tyle współczesną, że ona tak naprawdę jest współczesna do dzisiaj, po ponad 100 latach.
1: Z tą pigułką Was zostawiamy i odsyłamy do łazienek, a Ciebie, Zuza, chciałam zapytać, Daily Art już ma 14 lat.
2: Tak.
1: Mogłabym zapytać, czy pamiętasz początek, ale wiem, że już odpowiadałaś dość niedawno na to pytanie i bardziej chyba chciałam Cię zapytać o zmianę. Co dla Ciebie zmieniła praca nad całą koncepcją Daily Artu?
2: Zmieniło tyle, że nie muszę się jakoś szamotać w mojej pracy, bo 14 lat to naprawdę kawał czasu, a od paru lat naprawdę Daily Art ładnie idzie i dobrze. No mam taki spokój w życiu, że jakby stworzyłam firmę, która działa, która zatrudnia ludzi, która zarabia na siebie i to wszystko jest na tyle fajnie stabilne, że naprawdę po prostu czuję taki spokój w życiu. To jest moja główna zmiana, bo 14 lat temu było skrajnie inaczej.
1: Kto by pomyślał, że w kulturze można dojść do takiego momentu,
2: ja
1: że
2: nigdy
1: czujesz...
2: Ja nie pomyślałam, ale można, da się.
1: Słuchaj, powiedz mi, my się spotkałyśmy chyba w 2025 roku przy okazji superbohaterki Wysokich Obcasów.
2: Wtedy. To jeszcze w tym roku
1: było. To było w tym roku?
2: Ale na początku.
1: Czyli 2026, okej. Okay. Co się zdziało po, jak to jest być superbohaterką?
2: Jezu, jest to straszny zaszczyt dalej. Jest to strasznie miłe. Też w sensie nie jest to dla mnie zaskakujące, jeżeli chodzi o dotarcie Gazety Wyborczej, ale jest to zaskakujące, jeżeli chodzi o moją osobę, że do wielu osób to dotarło, do też, nie wiem, zupełnie obcych mi osób, na przykład moja lekarka, jak przyszłam na jakieś badania okresowe, powiedziała, o Boże, to pani, ja ją widziałam w gazecie, co jest strasznie miłe. Więc dużo takich bardzo przyjemnych, miłych wydarzeń, rozmów od takich, wiecie, wiadomo, że na przykład mój tata bardzo się ucieszył, tak? Ale że pani lekarka w gabinecie się ucieszyła, to już mnie zaskoczyło.
1: A to prowokuje do jakichś rozmów o sztuce?
2: Trochę tak, tak. Fajnie, bo można pogadać o tym właśnie, co kto widział, albo czy jest coś fajnego do zobaczenia, albo że ktoś przeczytał jakąś książkę ostatnio, więc naprawdę fajne rozmowy z tego wychodzą.
1: O tym, co jest fajnego do zobaczenia i więcej o historii Daily Artu i o tym, co Zuza teraz z tym robi, usłyszycie w kolejnej części Miasta o Świcie.

0: autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Zapraszam. Będzie kawa, rozmowa i ta szczególna forma egzystencjalnego optymizmu, która pojawia się, gdy człowiek jeszcze nie zdążył sprawdzić poczty.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: To może od południa tym razem. Dzień dobry. Kraków 13, Katowice 14, Opole 14, Wrocław 16, Zielona Góra 15, Poznań 15, Łódź też 15, 14 w Warszawie, w Olsztynie i w Koszalinie, 15 w Gdańsku i 13 w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: No, zapraszam serdecznie, robaczki małe i duże. Cześć, słuchacze i słuchaczki. 7 na zegarze, 14 dzień września, poniedziałek. Dzisiaj imieniny Bernarda, Roxany i Radomira. Wszystkiego najlepszego. Zaczynamy nowy tydzień i to będzie dobry tydzień i ładny tydzień i piękny.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Na co babcia zawsze mówiła, że najważniejsze jest dobre nastawienie. I tego wam życzę. I sobie też tego życzę. No to co? Wstajemy?

0: Słuchacie Cinizet, festiwal filmów fantastycznych Przekładaniec. Pierwsza edycja już w przyszły weekend w Toruniu. I tak sobie myślę, że warto chyba powiedzieć, od czego ten Przekładaniec. Nazwa festiwalu pochodzi od słynnego filmu Andrzeja Wajdy, zrealizowanego na podstawie opowiadania i według scenariusza Stanisława Lema z Bogumiłem Kobielą w roli głównej. Festiwal filmów fantastycznych Przekładaniec odbędzie się w ramach Kopernikonu, toruńskiego festiwalu poświęconego fantastyce. Dzięki temu kino staje się częścią szerszej rozmowy o literaturze, nauce, kulturze i wyobraźni. Połowa września w Toruniu to jest czas, kiedy co roku miasto Kopernika zostaje opanowane przez wielbicieli fantastyki we wszystkich jej odsłonach. Jednak wyraźnie brakowało do tej pory sekcji filmowej, stąd pomysł festiwalu, który w założeniu ma podsumowywać bieżącą polską fantastykę, to co się w niej dzieje. Nazwa festiwalu, głośny stary film Wajdy, uczciwa groteska, przypomnijmy sobie, która zresztą zostanie pokazana podczas gali otwarcia. Warto spojrzeć, bo w tym roku dużo dobrego. Panowie, żar leje się z nieba, czyli warstwa retrospektywna i moja ukochana, ulubiona hydrozagadka, polska fantastyka powraca, a Festiwal Filmów Fantastycznych Przekładaniec 18-20 września, Toruń.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie Gini Z po wystawach prezentujących w ostatnich latach pracę Andy'ego Warhola i historię na przykład sneakersów. Pamiętam, że mój syn ze Stanów Zjednoczonych przywiózł dużo rzeczy, jakieś różdżki Harry'ego Pottera, coś, ale najwięcej miejsca zajmowała książka wydawnictwa Taschen, album, księga na pół walizki, historia sneakersów. To w ogóle, to jest po prostu jakiś hit. Pop Culture Gallery w Starym Browarze w Poznaniu zaskakuje publiczność, sięgając po pracę polskich mistrzów malarstwa. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Tematem wystawy Poza Twarzą, którą można oglądać do 10 lutego, są sposoby widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Nie trzeba jeździć gdzieś na koniec świata, żeby zobaczyć coś dobrego. Można zacząć od Polski, można zacząć od tego, co mamy tutaj blisko, a idąc na wystawę Poza Twarzą do miejsca, które hołduje popkulturze, można było przypuszczać, że ekspozycja będzie nawiązywać do tak powszechnej dziś kultury selfie, tego jak każdy z nas kreuje się w sieci swój wizerunek. Jednak opuszczając wystawę, zwiedzający mogą mieć w głowie pytanie, które się pojawia natychmiast i jakoś tak człowieka nie opuszcza. Kto tak naprawdę i na kogo spogląda? I z tym pytaniem zostawiam Was przez dłuższą chwilę, żebyście mieli moment do namysłu, kiedy do Poznania się wybrać. No bo na wystawie prezentowane są różne formy ludzkiej obecności w obrazie, od portretu, autoportretu, przez akt i pejzaż, po pamięć i ślad istnienia. Człowiek pojawia się tu nie tylko w podobiznie, ale również w krajobrazie, w scenie rodzajowej czy martwej naturze. To jest bardzo ładna wystawa. Ja te prace widziałam w Krakowie, ale myślę, że ułożone w taką narrację mogą sprawić człowiekowi dużo radości.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty

0: www.winawitaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Po reklamie. Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się
16: na Chillout.

0: 7.37 na zegarze, słuchacie Czyli Z. Rozpoczynamy tydzień z książką Ostatni głos. Wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo, Wiktora Słojkowskiego. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby spotkać autora, ale także bohaterów i bohaterki tej książki, dobra wiadomość. 17 września spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Będę Was informować na bieżąco, bliżej terminu, żeby nie było natłoku różnych zajętości, w których warto wziąć udział. Wiesz, że na świecie kiedyś była wojna? Na to pytanie usłyszał 6-letni Wiktor Słojkowski od swojej babci Zofii. Ostatni głos to jest opowieść o wojnie widzianej oczami dzieci, które musiały dorosnąć zbyt szybko. To są historie pełne strachu, ale też odwagi, straty, ale też nadziei, zapisane nie w podręcznikach, lecz w pamięci tych, którzy je przeżyli. Spotkacie w tej książce niezwykłych świadków historii, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i kurierkę generała Tokarzewskiego Annę Reszuto, aktorkę i modelkę Helenę Norowicz, aktora Jerzego Nosierowskiego, artystę Andrzeja Szwana i innych. Ich wspomnienia prowadzą czytelników przez okupowaną Warszawę, podlaskie wsie i powojenną Polskę, odsłaniając świat, którego już nie ma. I to nie jest kolejna książka o wojnie, to spotkanie z ludźmi, którzy noszą ją w sobie do dziś. Ostatni głos przypomina, że historia mieszka w ludziach, a pamięć jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie możemy ocalić. Już teraz do dostania, i są w książce też fotografie, pojawiają się piękne zapisy pamięci. Bardzo proszę, magdalena.kasperowicz@czyliz.pl, napiszcie, dlaczego chcecie dostać tę książkę. Dużo egzemplarzy czeka. W tym tygodniu będziecie tą książką obdarowywani.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Wrocławiu, tylko mam trochę dłużej, ale dobre to jest, bo miasto się budzi i można słuchać muzyki po drodze i puszczać na cały regulator już od rana i to fajne jest i miłe. Mam nadzieję, że jakoś ogarniacie tę szkolną rzeczywistość. Jesteście pewnie już po zebraniach, u nas jak zawsze grubo, już na samym początku. Więc nasmażyłam dzisiaj rano naleśników, nakarmiłam zwierzynę i przyszłam. I trzymam za was mocno kciuki, żeby ten poniedziałek był dobry, udany, spokojny i nie taki przytłaczający, jak to zwykle z poniedziałkiem bywa. Biedny jest ten poniedziałek, bo każdy mówi, o, poniedziałek. Nikt, nie znam osoby, która by powiedziała, o, już jutro poniedziałek. Nie, w drugą stronę ten poniedziałek ciągle obrywa. To może on być biedny nawet czasami, taki obrywający.
1: Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
15: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają.
0: Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
18: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
19: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
18: Pomogą mi z tym wszystkim?
19: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
18: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
19: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
18: Idealnie, rezerwuję.
19: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
20: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: W Rzeszowie na przykład teraz 11 stopni, w Stalowej Woli też, w Krakowie 14 i w Katowicach też 14 i w Opolu, we Wrocławiu 16 i w Poznaniu też 16, a w Berlinie 15. Idziemy do góry. No gdzie jestem? Warszawa 14, 15 Olsztyn, 16 Trójmiasto, w Białymstoku 14 i w Lublinie 13.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: No pewnie, jaki ładny męski głos dzisiaj was zaprasza, bo to jest już taka nowa jesienna ramówka. Ja kocham jesień. Kocham wiosnę i kocham jesień. Lubię też lato, zimę też lubię. Właściwie pewnego rodzaju optymizm zawładnął moim umysłem. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to poniedziałek, jest to jakieś błogosławieństwo. 14 dzień września dzisiaj.
3: Nastaw się na chill out.
1: No i tak, słuchajcie, Bernarda, Roxany, Radomira, imieniny, wszystkiego najlepszego. Życzę wam, żebyście mieli dużo siły. Jak ktoś was zelził już rano, albo wkurzył, albo macie dość, oddychajcie. To jest w ogóle podstawa wszystkiego w życiu. Oddychajcie. To wszystko jest przejściowe. I tutaj dodałabym to, co dodaje moja przyjaciółka, ale nie mogę, bo nie wypada.

0: Słuchajcie, czyli za 12 minut po godzinie 8 właśnie moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie z kamerką na FaceTime'ie, żeby mi pokazać, jak wygląda po 4 dniach z innymi koleżankami spędzonymi w Czarnogórze. Ja kocham Kotor, uważam, że ta zatoka w ogóle z wody, ale na lądzie też, jest jednym z najpiękniejszych miejsc i każdy ma takie miejsca, wiecie, że ta energia jakby się zwiększa albo rezonuje się z danym miejscem bardziej lub mniej, dlatego jedni kochają Berlin, a inni Barcelonę, jeszcze inni Tel Awiw, a Paryż. No, można by tu, prawda, włożyć sobie to, co chcecie i to, gdzie czujecie się wspaniale. Olsztyn i Warmię można by było też włożyć i Kraków, mój kochany, też można włożyć spokojnie, patrząc na bliższe destynacje. No, w każdym razie niesamowite jest to, że o 8.13 przyjaciółka dzwoni, żeby pokazać, jak wyglądają 4 dni totalnego melanżu. A jesteśmy przyjaciółkami od przedszkola, więc znam tę twarz jak prawdopodobnie żadną inną na świecie. Skoro już takie destynacje różne sobie wybieramy zagraniczne, to może przeniesiemy się do Wenecji, bo tam premiera dokumentu Czerwony Maki, czyli historia drugiego korpusu polskiego we Włoszech, która jest nieznana. Projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Sergio Mafrediego. To opowieść o drugim korpusie polskim generała Władysława Andersa. Odbyła się w piątek. Bardzo dobre przyjęcie. To artystyczny projekt, bo to najpierw był spektakl teatralny wyprodukowany w Genui, a potem powstał film. Pomysł, by zająć się tą tematyką, zrodził się w 2005 roku, kiedy reżyser pracował jako reżyser w Teatrze Nowym w Poznaniu. Tam podróżując po Polsce widział w księgarniach książki, a także ulicę nazwaną Monte Cassino. Tak powstał pomysł. Dzisiaj możemy oglądać ten film. Niebawem prawdopodobnie na festiwalach w Polsce się pojawi. Będę was informować na bieżąco. Lubię to zdanie.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Teraz będzie taka informacja, która... No nie wiem, czy może być zaskoczeniem. Na pewno to jest miłe zaskoczenie, nie to, że to zwala z nóg, ale uwaga. Sacha Baron Cohen, znany aktor. No ja wiem, że wszyscy o tym Boracie i zaraz będzie, że Borat. Borat akurat jest zabawny. Ja uważam, że on jest śmieszny. Pamiętam, jak śmieszny to też złe określenie, bo jest pejoratywne, że jest zabawny. Pamiętam, jak mój syn pierwszy raz to zobaczył, widziałam tylko takie wielkie fragmenty i widziałam tylko takie wielkie, otwarte oczy. Czy to naprawdę jest możliwe, żeby być takim Saszą Baronem Cohenem? A teraz w zupełnie nowej roli, chociaż widziałam go w kilku dramatycznych rolach i on był wspaniały. Na przykład jest taki miniserial, który nazywa się Szpieg. No fenomenalny. I naprawdę w tych dramatycznych rolach uważam, że to jest wielkie odkrycie. A teraz Sacha Baron Cohen z główną rolą w sztuce Quentina Tarantino na West Endzie. Napisał pierwszą sztukę teatralną Quentin Tarantino w życiu, którą chce wystawić w swojej reżyserii na deskach jednego z teatrów londyńskich. I to jest niesamowite. Jeden z najbardziej wpływowych reżyserów współczesnego kina. Jego filmy jak Wściekłe psy, Pulp Fiction, dwie części Kill Billa weszły na stałe do historii kinematografii. Co ciekawe, nigdy nie dostał Oscara za reżyserię. Odebrał za to dwie statuetki za scenariusz. Zapowiedział, że w swojej karierze wyreżyseruje tylko 10 filmów. Oficjalnie ten, który nadejdzie, nie wiadomo jednak kiedy, będzie właśnie tym ostatnim. No i to jest trochę historia, że dwaj wielcy debiutanci teatralni nam się objawiają. Niesamowite. Ma być to rubaszna komedia oszustwa i przebrania, inspirowana wielkimi widowiskami płaszcza i szpady znanymi ze sceny i ekranu. Typowa brytyjska farsa pełna chaosu, nieporozumień, wpadek wynikających z ciągłego mylenia tożsamości bohaterów, a twórcy zapowiadają ją jako wielkie święto teatru, utrzymane jednak w rozpoznawalnym stylu Tarantino. No z biletami w Londynie, jak jest, każdy wie, to się zobaczy.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
9: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: 8200, 8600.
17: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
18: Potrzebujemy towaru
19: i pieniędzy.
17: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
20: Tomek!
21: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterp Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterp Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie.
7: Nastaw się na chill.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Spojrzenie patrzy mi w oczy, zapuszczając w duszy ruch wahania. Zbliża się kres starego. Wysprzątałem pokój, zapiąłem się na ostatni guzik. Stanęło w progu. Na półkach równo poukładałem zwycięstwa. Odkurzyłem spokój, zaścieliłem bezsenne noce, nieruchome. Coraz głębiej we mnie sięga. Próbowałem się bronić, wywalczyć przejście. Lustro miałem za tarczę, z nagród budowałem barykady. Liczyłem na uciułane sukcesy, zaskarbione sympatie. Z półek ściągałem posiłki uznania i dokonań, byle tylko odwrócić jego uwagę. Ogołociłem ściany, opróżniłem szuflady. Nic już nie mam, tylko bałagan, tylko siebie. I to spojrzenie. Nagi, bez lustra, patrzę sobie prosto w oczy. To był Krzysztof Czyżewski i wiersz w przejściu.

0: słuchacie Ginizette 8:49 na zegarze, to ja powtórzę, poniedziałek, dzień, który ma niezwykle ciekawą sytuację prawną, formalnie jeszcze niczego nam nie zrobiła, już w niedzielę wieczorem przeklinamy go i zostaje oskarżony o wszystko. Szkoda mi jest zawsze tego poniedziałku, bo gdyby poniedziałka to Jacka Poniedziałka, którego też pozdrawiam, uwielbiam go. Uwielbiam Jacka. Napisałam do niego po ostatnim spektaklu w Teatrze Nowym u Warlikowskiego, że wyznaję mu uczucie i on odpisał, że dopiero połączył kropki i że to właściwie okej, że to ja jemu wyznaję uczucie, bo on mnie zna. No i super. W niedzielę gdzieś koło godziny 20:37 człowiek zaczyna patrzeć w kalendarz i nagle pojawia się myśl, o nie, poniedziałek. I od tego momentu poniedziałek nie jest już dniem tygodnia, jest podejrzanym. Numer jeden w przypadku poniedziałków to jest tak, jakby go strzelić w pysk. Nie zdążył się nawet rozpocząć, nie spóźnił się do pracy, nie zepsuł kawy, nie przyniósł żadnego maila z tematem pilne, nie postawił nas przed żadnym spotkaniem, które mogło być wiadomością na Teamsach. Nic, absolutnie nic. Poniedziałek nie robił nic złego, a jednak w niedzielę wieczorem jest już przeklinany. To trochę tak, jakby policja zatrzymała człowieka za kradzież samochodu, którego jeszcze nie ukradł. Ale umówmy się, wygląda podejrzanie. I może właśnie dlatego poniedziałek jest najbardziej samotnym dniem tygodnia. Wtorek ma alibi, bo wczoraj było gorzej. Środa to już połowa tygodnia, a ponadto wiecie, środa, dzień. Dzień środkowy. Czwartek zaczyna pachnieć weekendem. Piątek jest celebrytą. Sobota nie musi niczego tłumaczyć, a poniedziałek? Poniedziałek nawet nie zdąży powiedzieć dzień dobry. A już słyszy, ty to mi nie zaczynaj. Więc dzisiaj, kochany poniedziałku, ja staję w twojej obronie. Masz prawo do domniemania niewinności. Jeszcze niczego nie zrobiłaś. Niczego. 8:51 jest dopiero.
1: Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejskie? Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
19: Chili Z.
20: Nastaw się
21: na chilo.
20: Chili Z.
22: Pogoda.
23: Tak, mówiły moje koleżanki, pojedzie palcem po mapie. No i siedzę sobie w radiu o 9 i jeżdżę palcem po mapie. W Kielcach 15, w Krakowie 15, 13, w Rzeszowie, w Katowicach nie mogę znaleźć Stalowej Woli. Jest 15. 15 w Warszawie i w Łodzi 15, 16 w Kaliszu i w Poznaniu na przykład. W Koszalinie też 16 i w Trójmieście i na Warmii i w Białymstoku.
20: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
23: No pewnie, że zapraszam. 9 minęła, 14 dzień września. Poniedziałek, imieniny Bernarda, Roxany, Radomira. Ten męski głos tak wprowadza od razu taki nastrój, taki, że natychmiast chce się trochę jeszcze bardziej obniżyć i w takie rejony się dostać, tam gdzieś w trzewia na przykład. Zapraszam do 10. Ja i moje trzewia. Trzewia. Trzewia.
20: Nastaw się na chill out.
23: Nie, no teraz już całkiem serio. Dużo dobrej muzyczki będzie teraz. Bardzo proszę.

0: słuchacie, czyli za 15 minut po godzinie 9 schyliłam się, żeby wyjąć książkę, która jest bestsellerem, a teraz będzie do dostania, bo przez cały tydzień Wiktor Słojkowski i jego książka Ostatni głos. No ale będą się pojawiały też inne książki. Teraz Elizabeth Strout z książką, która nosi tytuł To, o czym nie mówimy. Nowa, zachwycająca powieść jednej z najlepszych obserwatorek ludzkich emocji. Nominacja do Nagrody Bookera 2026. Tym razem zabiera nas w całkiem inny świat i przedstawia losy bohaterów, których nie znamy z poprzednich powieści. Skrywane sekrety, przenikliwe, pełne czułości i humoru opowieści o miłości, o stracie, która jest częścią miłości, częścią naszego życia i nie lubię mówić, musimy się z tym pogodzić, ale jednak akceptacja jest tutaj zasadniczą kwestią w przeżywaniu tego życia dalej. O relacjach z drugim człowiekiem pisze pięknie i przede wszystkim pisze pięknie o cichych tragediach, które nosi w sobie każdy z nas, a także o poczuciu wolności, które pojawia się, gdy zrzucimy z siebie brzemię sekretów. Przemierzamy życie jakby w ciemnościach i wyciągając rękę myślimy, że kogoś dotknęliśmy i może tak się zdarza. Zazwyczaj jednak przemierzamy życie na oślep, dostrzegając jedynie drobne szczegóły jaźni, także naszej własnej, a przez cały czas wydaje nam się, że widzimy. To jest fragment tej książki, a już teraz do dostania magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Nastaw się na chillout.

0: Karczewski i Dotyk. Jak on to śpiewa, to ja mam ochotę go przytulić po prostu. No tak to w życiu jest, że czasami trafiamy palantów albo palanciary i niczego z tym za bardzo nie możemy zrobić. Możemy się uzbroić w cierpliwość i wierzyć w to, że nasza wrażliwość była po raz ostatni wystawiona na próbę przez kogoś, kto na otwarte serce zupełnie nie zasłużył. I tak to się w życiu plecie, że w najmniej spodziewanych momentach pojawiają się niespodziewane, niepokojąco piękne zwroty akcji. Życzę wam takich zwrotów z całego serca, a jak macie popękane serduszka, to że ktoś przyjdzie z takim dobrym, bardzo wybitnym klejem i te serduszka poskleja w tych miejscach, w których one to popękały. I że nie będzie skałą, tylko puchem, który was otuli najładniejszą piosenką, najlepszym winem z Toskanii, najlepszą książką, która kołysze do snu i wzrusza, najlepszym risotto i wszystkim tym, co może się człowiekowi dobrego przytrafić. Moja babcia, która jest już starszą panią, jak sama o sobie mówi, powtarza, że jedyną rzeczą, która jest w stanie człowieka ocalić, jest miłość. I to nie chodzi tylko o miłość romantyczną, ale chodzi o pewien stosunek do świata. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście durni, źli, toksyczni, głupi, kłamliwi. Nie dajcie sobie wmówić tych rzeczy, bo jeśli ktoś tak do was mówi, to znaczy, że tu powinien być ten wyraz, o was wie. Trzymam mocno za was kciuki i za ten poniedziałek. Muszę otworzyć mail. Bardzo ładna tu wiadomość przyszła a propos poniedziałku. Weronika napisała, gdyby tak patrzeć na poniedziałek jako dzień nowych możliwości, taki nowy, mały początek. Więc trzymam mocno kciuki za te wasze nowe, małe początki.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portis Head obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
25: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
24: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
25: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
24: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
26: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
27: GWM. Go with more.
28: Po reklamie.

0: Bardzo ładny utwór, to był 9.40 na zegarze, już 21 września zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród filmów, które będą w konkursie głównym walczyć o Złote Lwy, jest Dobry Chłopiec Jana Komasy. Historia 19-latka, który żyje jak wielu w jego wieku, z dnia na dzień mocno imprezując, czasami awanturując się bez myśli o przyszłości, pewnego dnia zostaje porwany i budzi się w piwnicy położonego na uboczu domu. Oprócz tego historia patologicznej rodziny próbującej uczynić z porwanego chłopca dobrego chłopca, jednak metody, jakie stosują w swojej resocjalizacji, są delikatnie mówiąc specyficzne. Ten film będzie prezentowany w konkursie głównym, będzie walczył o główną nagrodę, czyli Złote Lwy. Jerzy Skolimowski, ojciec, założyciel tego projektu, jest zadowolony. To on myślał podobno na początku o reżyserii tego filmu, ale potem chyba zaczął pracować nad innym filmem i uznał, że chce Dobrego Chłopca robić kreatywnie, więc tym razem wcielił się w rolę producenta. Film jest zanurzony w Wielkiej Brytanii, ale wyjątkowo jest większościową produkcją polską. Francuzi nie rozumieją, ale wreszcie biorą. No tak to było trochę. Francuzi uznali, że jest to film niemoralny, gdyż nie wskazuje wyraźnie, kto jest dobry, a kto zły. To spowodowało, że on we Francji, ten film się nie pojawił, ale kiedy przeszedł z sukcesem przez kina brytyjskie, gdzie zarobił bardzo dużo pieniędzy i poradził sobie na platformach, Francuzi pomyśleli o Dobrym Chłopcu bardziej biznesowo niż moralnie i powiedzieli: okej, nie rozumiemy, ale bierzemy. To jest trochę obraz fascynacji mrokiem, horrorem i kinem gatunkowym. I Jan Komasa twierdzi, że to miał od dziecka. Kiedy miał 5-7 lat, rysował komiksy, głównie duchy, potwory, bestie. Jest tam też dużo krwi w tych dziecięcych obrazkach. Kiedy zobaczył pierwszy horror nadżywych trupów, miał chyba z 10 lat i po prostu ogrom wrażeń ten film zrobił na Janku. W związku z tym my Polacy mamy za mało horroru w naszym kinie, więc warto się temu przyjrzeć i warto też ten film, myślę, zobaczyć, bo to jest niebywale wciągająca historia.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: I nie taki wcale straszny ten poniedziałek, jak go malują, opisują, rysują od soboty przez niedzielę. Bardzo dobry poranek to był. Miły, kochany i serdeczny i życzliwy też. Życzę wam, żeby ten nowy tydzień rozpoczął się z dobrą energią, z fajnymi ludźmi, pysznym śniadaniem, z poranną lekkością bytu. Życzę wam tego z całego serca. Słyszymy się jutro punktualnie po 7:00. Nowa ramóweczka wjeżdża jesienna. Rafał Turowski po 10:00. Dzięki za dzisiaj. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

0: soon, it would have been you.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, bo chcę robić to, co lubię, studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: 10 już minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Zanim plany na najbliższe wieczory, to jeszcze kilka słów o minionym weekendzie, który upłynął pod znakiem wielkich nagród, między innymi tych filmowych, międzynarodowych, jednych z najważniejszych w świecie filmu. W Wenecji po raz pierwszy od lat główna nagroda powędrowała do Danii. Złotego Lwa otrzymała Mael Tuhi za film Nieznajoma. My cieszymy się oczywiście z sukcesu Macieja Musiała. Wyprodukowany przez niego film został uhonorowany wielką nagrodą jury, Srebrnym Lwem. Ten film to możliwa miłość w reżyserii południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga. Produkcja inspirowana dziełami Krzysztofa Kieślowskiego już 6 listopada pojawi się na Netflixie. Dał filmy Ilii Chrzanowskiego, reżysera, który zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa w proteście przeciwko wojnie w Ukrainie. To film, który został nagrodzony za reżyserię. Tę nagrodę reżyser dedykował Ukrainie. Coppa Volpi, czyli nagrody aktorskie, powędrowały tym razem do Dona Malkowicza za rolę w filmie Dziki koń 9 i do Mathilde Arcel za kreację w filmie Nieznajoma. Ten miniony weekend to też gala przyznania corocznych nagród ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szefowa resortu Marta Cienkowska wręczyła je podczas uroczystości w Amfiteatrze przy Bielskim Studio Filmów Rysunkowych. Laur za całokształt twórczości otrzymał aktor Janusz Gajos. W kategorii film została nagrodzona Natalia Koniarz. Literatura to Paweł Sołtys, sztuki wizualne Aneta Grzeszykowska, taniec Ramona Nagapczyńska. W kategorii muzyka nagrodzono Hanie Derej, a w dziedzinie kultury cyfrowej polskie studio Yaza Games. Nagroda w kategorii teatr to nagroda przyznana teatrowi w Stodole w Teremiskach, a za upowszechnienie kultury nagrodzono Żeglarza Kino, które lubimy my również bardzo. Mieści się ono w Jastarni i zawsze zapraszamy do tego, żeby do niego zaglądać. Laureatką w kategorii animacja kultury została Joanna Cichocka-Gula, a w dziedzinie kultura ludowa nagrodzono warszawską ambasadę muzyki tradycyjnej, która działa na Jazdowie. Jeszcze architektura i przestrzeń. Tutaj nagrodę odebrało XY Studio. I propozycja na dzisiejszy wieczór. Książka o podróży, ale i o pisaniu, gdzie autor z rozmachem i dezynwolturą bada granice języka, ale też swoje własne jako pisarza i obserwatora. Atlantyk Trans to esej Tomasza Szerszenia, który będzie punktem wyjścia do dzisiejszego wieczornego spotkania w Nowym Teatrze w Warszawie. To oczywiście w ramach cyklu Nowa Książka w Nowym Teatrze. Zapraszamy dzisiaj wieczorem. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej tej instytucji.
1: Jeśli mogę dodać, szczególnie się cieszę z nagrody dla teatru w Teremiskach. Teatr w Teremiskach mieści się faktycznie w Stodole, w Teremiskach. Jeśli będziecie na przykład podczas któregoś z jesiennych weekendów w Białowieży, koniecznie sprawdźcie, czy przypadkiem czegoś na afiszu nie ma i podskoczcie. To zaledwie 3 czy 4 kilometry na zachód od tejże Białowieży.
3: No to ja już mam w planie w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za dodatkowe polecenie.
1: A cała przyjemność po mojej stronie. Z Magdą Bauer połączymy się w tej samej sprawie za godzinę.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Chili Z. Pogoda.
1: No niestety w poniedziałek pogoda w całym kraju będzie dosyć kiepska. Słonecznie przez cały dzień tylko w Zamościu, poza tym pochmurno, a w wielu miejscach, szczególnie na południu kraju, od Zielonej Góry przez Wrocław, Opole, po Katowice i Kraków, a także Zakopane spadnie deszcz. 18 stopni w Gdańsku i w Katowicach, 19 w Krakowie i 20 w Warszawie.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Zmiany, zmiany, zmiany. Trzeba będzie się przyzwyczaić, jak mawiał pan Pawlak. Nie premier, tylko ten z filmu. No ale zmieniaj się albo giń, jak mówił pan Ford, ten od czterech kółek. Rafał Turowski, dzień dobry. Od dzisiaj, codziennie od poniedziałku do piątku.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Między 10 a 13. Będę wam towarzyszył. Ray, na dobry początek naszego spotkania.

Skądinąd mi wiadomo, że część z Państwa była pod Urlami na grzybach po raz pierwszy w tym sezonie, no to mam informację a propos. Mianowicie rzymski dziennik Il Messaggero podaje, że dwóch Włochów zostało zatrzymanych, no nie pod Urlami, ale w pobliżu przejścia granicznego ze Szwajcarią. Otóż wracali samochodem z kantonu Ticino, tam pojechali na grzyby. No i szwajcarscy policjanci znaleźli w aucie 30 kg prawdziwków i całe zbiory skonfiskowali, ponieważ ilość ta przekraczała pięciokrotnie dzienny limit przewidziany przez prawo kantonu. Można zebrać 3 kg grzybów na osobę. Funkcjonariusze zgłosili sprawę grzybiarzy do Urzędu do Spraw Przyrody i Krajobrazu i Włosi odpowiedzą za naruszenie tamtejszej ustawy dotyczącej zbioru grzybów. No i słuchajcie, żeby za reklamówkę prawdziwków iść do ciupy, no naprawdę koniec świata. Kino.

0: smutny, ale bardzo piękny walczyk od Toma Odela. Don't Let Me Go w Chili Z 20 minut po 10. Dzień dobry panie Rafale, dzień dobry pani Karolino. Nie wiem jak pan, ale się bardzo cieszę z nowych godzin pana pracy. Też się cieszę. Czy teraz będzie konkurs taki przedpołudniowy? Pyta Karolina. Wiem, że państwo też są konkursem zainteresowani. On jeszcze sobie przebywa w sanatorium, ale niedługo wraca. Nie, konkurs będzie popołudniowy. Po godzinie 12 będziemy się bawili, ale jeszcze za krótki moment, jeśli pozwolicie. To jest nowa audycja Stan Skupienia w Radiu Chili Z. Sunbird i Łatwy tytuł do zapamiętania. To już za chwilę.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
4: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeży filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

26 minut do godziny 11. Nie będę ukrywał, jestem wielkim fanem tego plebiscytu i nie mówię wcale o Eurowizji, ale o drzewie roku. Znamy bowiem laureatkę warszawskiej edycji tego właśnie konkursu. No i ona, falenicka sosna, została wybrana właśnie warszawskim drzewem roku. Ona jest tak charakterystycznie wygięta i jest jednym z symboli dzielnicy Wawer. Groziła jej jeszcze do niedawna wycinka z powodu rozbudowy linii do Otwocka, ale sosnę udało się obronić, a lokalni radni nadali jej status pomnika przyrody Zuchy. Falenicka sosna pokonała aż 11 laureatów, konkurentów z innych dzielnic. Może dodam, że drzewo, które głosami internautów zwycięża w tym plebiscycie, otrzymuje nie tylko tytuł warszawskiego drzewa roku, ale również pamiątkową tabliczkę oraz jest zgłaszane do ogólnopolskiego konkursu drzewo roku. Mało tego, na terenie, na którym rośnie, organizowany jest również spacer dendrologiczny, którego to spaceru głównym bohaterem jest właśnie laureat plebiscytu, więc jak sądzę, falenicka sosna powinna spodziewać się znacznie wielu więcej trihagerów niż do tej pory. W zeszłym roku zwyciężyła topola z Ochoty, przed 2 laty oliwnik z Ursusa, a w pierwszej edycji dom przypułkowy Robert z Białołęki. No i właśnie tutaj mam pewną uwagę. Jak to się dzieje, że laureatka sosna z Wawra, z Falenicy, no nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, nie ma imienia. Mieszkańców dzielnicy Wawer, no namawiałbym jednak do zorganizowania jakiegoś plebiscytu, no bo jak to bezimienne drzewo może otrzymać tak prestiżową nagrodę? Nie wiem, jakoś Jessica bym nazwał, albo jakoś równie ładnie.

Kobiece głosy w Czyli Z w poniedziałek przed 11. Blauka, Hannah Georgia z Kanady i LAR z Londynu to przed nami. W nowej audycji Stan Skupienia. Zapraszam do 13.00.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: 11 się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: O poszukiwaniu teatralnego rytuału w epoce przebodźcowania, o głodzie wspólnoty, o potrzebie wiary, o romantycznym micie bohatera przepuszczonym przez social media, kapitalizm i zbiorowe zmęczenie, mówi Cringe Show, spektakl, na który tym razem chcemy Was zaprosić w Warszawie. Reżyser Maciej Tomaszewski pyta tutaj m.in. o to, czy umiemy odróżnić prawdziwe uniesienie od zbiorowej psychozy. Na scenie czworo aktorów: Maciej Tomaszewski, Agata Curyło, Kacper Siemaszko, Michał Grzesiak i Zuzanna Florczyk. Maciej Tomaszewski reżyseruje. Zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury już w tym tygodniu, 16 i 17 września o 19. Wracamy jeszcze do nagród rozdanych podczas minionego weekendu, bo podczas gdańskich targów książki poznaliśmy laureatów, a właściwie laureatki, bo obie to kobiety, nagrody, jaką po raz pierwszy przyznawali polscy księgarze. Pierwszą edycję konkursu o nagrodę literacką księgarni kameralnych wygrały Alicja Kobza, autorka książki graficzki Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej, wydanej przez wydawnictwo Charakter, to oczywiście w kategorii książek dla dorosłych, no i Jola Richter-Magnuszewska, autorka i ilustratorka książki Łąki, murawy, torfowiska, opowieści Turzyc i Traw. To wydawnictwo Libra opublikowało tę książkę. To jest oczywiście druga konkursowa kategoria obejmująca publikacje dla dzieci. Obie autorki będziecie mogli spotkać w księgarniach kameralnych w całej Polsce w najbliższych miesiącach w ramach specjalnych wydarzeń poświęconych związanych z tą nagrodą. Pierwsza połowa września pełna teatralnych zapowiedzi. Swoje plany repertuarowe ogłaszają sceny w całej Polsce. Staramy się być na bieżąco ze wszystkimi. Raz jeszcze zaglądamy teraz do Warszawskiego Teatru Studio.
3: Sukcesja, jego premiera planowana jest na koniec listopada, 27 listopada. Jeśli chodzi o teatralne wydarzenia, zapraszam też wszystkich do Gdańska, ponieważ spektakl, kultowy spektakl Studio The Employees otwiera tam prestiżowy festiwal Wybrzeże Sztuki. Wyjątkowym wydarzeniem jest otwarcie wystawy Karola Radziszewskiego Brudne Strony. 17 września zapraszamy Państwa do studio na przeglądanie archiwów kultowego magazynu Dick Magazine.
2: Zapowiada Natalia Korczakowska, dyrektorka artystyczna Studio Teatr Galerii. W tym sezonie także premiera spektaklu Zuzanny Grajcewicz, charyzmatyczne przedsiębiorstwo samorozwoju. Spektakl poświęcony kulturze terapii w lutym. O wyobcowaniu i odrzuceniu, których doświadczają osoby należące do mniejszości, chce na scenie studio opowiedzieć Natalia Sołtysik. Tymczasem, tak jak wspominała Natalia Korczakowska, artystów w studio zobaczycie podczas otwarcia Festiwalu Sztuki Wybrzeże w Gdańsku i to już 16 września.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3 minuty po 11:00, nowy program na antenie Chili Z. No ale mam nadzieję, znany Wam głos. Od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 13:00. Gorąco zapraszam, Rafał Małpa, chilizet.pl.

10 minut po godzinie 11. Teraz wieści ze świata biologii. No nie wiem, czy będę Krysia Czubówna, ale spróbuję. Słuchajcie, ponieważ chciałem wam opowiedzieć o Heterostemma ficoides. To jest taki gatunek płącza z rodziny Apocynaceae. Tak się chyba czyta po łacinie, przepraszam tych, którzy znają język. Który to jest rośliną pochodzącą z północnej Tajlandii. Kilka lat temu został opisany przez tamtejszą botaniczkę z miejscowego uniwersytetu. A mówię o tej roślinie dlatego, że ona wytwarza mięsiste, kuliste i zamknięte kwiaty, które to kwiaty i kształtem, i strukturą do złudzenia przypominają miniaturowe owoce figowca. Dlaczego ta roślina to robi? Ano dlatego, że dzięki temu udaje się oszukać osy z rodzaju Crabidia, które normalnie zapylają figi. No czego to świat nie zrobi dla seksu? Oszukane osy próbują złożyć jaja w te fałszywe figi, przez co nieświadomie przenoszą pyłek i zapylają kwiat. Jednocześnie roślina przyciąga muchówki. I o ile muchówki mogą przejść pełen cykl życiowy na kwiatach tego ficoidesa, o tyle osy takiej możliwości nie mają. Wskazuje to, że roślina wykorzystuje połączenie wzajemnie korzystnego współżycia, czyli mutualizmu z muchówkami oraz mechanizmu zwodzenia, żeby skutecznie się rozmnażać. Naśladujący figi tenże gatunek ficoidesa nie tylko uderzająco przypomina figi wyglądem, ale także, uwaga, wytwarza podobne sygnały chemiczne. A to spryciula.

0: propos tego miodu, o którym Jelsa śpiewała, to mam wciąż przed oczami ten owoc figi i te osy oszukane przez tę podłą roślinę. No dobrze, jak słyszycie, od dzisiaj w Chili Z troszkę zmian, ale bez najmniejszych zmian pozostaje jedno, to, że gramy dla was starannie wyselekcjonowany chillout i w tej sprawie The Nox and It już za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Autopromocja.
3: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Po reklamie. Nastaw się na GWM.

0: 25 minut do południa. Nie będę ukrywał, lubię takie badania socjologiczne, bo one niekiedy przynoszą dość zaskakującą wiedzę. No i słuchajcie, mam tutaj wyniki badań związanych z naszą skłonnością do robienia przetworów. Otóż blisko 70% Polaków, jak czytamy, woli domowe przetwory od kupowanych w sklepie. Trudno mi w to uwierzyć, że tylko 70%, no ale tak wynika z najnowszego badania. Spośród tych gospodarstw, w których przygotowuje się zapasy, w 80% w tym roku się je albo już zrobiło, albo właśnie ma się taki zamiar. Które przetwory lubimy najbardziej? Tak, oczywiście ogórki kiszone. Ponad 80% respondentów wskazuje. Dżemy i konfitury na miejscu drugim. Prawie połowa robiących przetwory sięga po marynowane grzyby. Soki i syropy owocowe 45% niespełna. 30 ponad procent lubi też inne kiszonki, takie jak kapusta, rzodkiewka czy cytryna. 30% marynowane warzywa, a 27% wymieniło sobie, no dobrze powiem to wprost, nalewki. No i autorzy badania zwracają uwagę, że w przypadku upodobania do marynowanych grzybów widać różnice pokoleniowe, bo najwięcej amatorów, ponad 60%, odnotowano w grupie wiekowej 65+. W przedziale 45-54 miłośników grzybów było procent 58, a wśród najmłodszych respondentów ten odsetek wyniósł zaledwie 24,5%. No bo jeśli o grzyby niemarynowane chodzi, no to jestem pewien, że więcej.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

Tu czyli Z w poniedziałkowe przedpołudnie za 13 minut 12. Kolejna dawka informacji o kulturze w pogoni za kulturą od Magdy Bauer. Samo południe, muzycznie duchy, zbiera się na burzę, no by tylko na deszcz i son mija. Tak piękny gramy, a zatem proszę z nami zostać. Audycja Stan Skupienia do godziny 13.00.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników.

0: użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Południe się zbliża już teraz przy mikrofonie Magda Power.
0: W pogoni za kulturą.
3: Poczuj ulgę. Pod tym hasłem spotkamy się pod koniec tygodnia na warszawskim Grochowie, a Olszynka Grochowska i tutejszy rezerwat staną się tematem pracy tekstylnej, nad którą pod okiem artystki Ewy Cieniak chyba wciąż jeszcze pracują uczestniczki całego projektu. To są pewnie takie ostatnie szlify na dwumetrowej tkaninie.
4: Na dużym kawałku materiału, dużym kawałku płótna, ta kompozycja jakby przygotowana przez nas, będzie potem w ramach kilku spotkań haftowana i malowana. I powstanie mapa. Mapa projektu, mapa Olszynki Grochowskiej, mapa jak się czujemy będąc w naturze.
3: Mówiła w rozmowie z nami jeszcze przed uruchomieniem całego warsztatu Ewa Cieniak.
5: No taka mapa wrażeń, mapa wspomnień,
4: tak,
5: mapa wyobrażeń,
4: tak.
5: Ale jakby powiązana w relacji z obszarem Olszynki Grochowskiej.
4: Tak, tak, zmapowanie uczuć, zmapowanie emocji, zmapowanie doświadczeń, zmapowanie też tych istot innych niż ludzkich i włączenie do tego projektu roślin, grzybów, zwierząt.
3: Przed nami finał, wernisaż, pokaz pracy Poczuj Ulgę i oczywiście okazja do rozmowy to w sobotę 19 września od 16. Stulecie urodzin Marilyn Monroe celebruje przez cały rok katowickie kino Kosmos. Tym razem ikona kina będzie bohaterką modowego klubu filmowego. To są takie pokazy filmowe połączone z prelekcjami, a czasem wydarzeniami związanymi z ubiorem. W najbliższy czwartek prelekcję przed seansem Słomianego Wdowca wygłosi historyczka mody Ania Gołkowska. Na pewno przypomni o tym, że to właśnie w tej komedii znalazła się słynna scena z Marilyn Monroe stojącą w białej sukience nad kratką wentylacyjną. Podczas kręcenia tej sceny ekipie filmowej towarzyszył 5-tysięczny tłum gapiów, przypomina Kino Kosmos, a na modowy klub filmowy, czyli pokaz i prelekcje zapraszamy w czwartek o 18. I jeszcze koncerty, na które można wybrać się w tym tygodniu. Pim to młoda brytyjska wokalistka i songwriterka, która porusza się między dream popem, indie i alternatywnym popem. Zaśpiewa na dwóch koncertach w Polsce. W jej muzyce słyszymy dźwięki gitary, fortepianu, głosu, krótkich melodii nagrywanych w codziennych chwilach. Także podczas pracy w ogrodzie. Wokalistka jest ogrodniczką i te relacje z naturą też słychać w jej piosenkach. Wieczór w warszawskim Dziku 17 września otworzy Jagodna, czyli Jagoda Stanicka, warszawska pianistka i kompozytorka, a 18 września w poznańskim klubie My pod sceną najpierw zaśpiewa Mariam. To też wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i artystka wizualna, która tworzy muzykę na pograniczu tego, co intymne, symboliczne i trochę baśniowe. Te dwa koncerty 17 i 18 września zapraszamy.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 12:03, no i mamy już poniedziałkowe popołudnie. Summertime Blue, Norah Jones i John Legend na dobry początek tej drugiej połowy dnia, a chwilę później Lola Young. Rafał Małpa, chiliz.pl. Jestem do waszej dyspozycji. Chili.

0: 10 po 12 przenosimy się do Sosnowca i za Teatr Zagłębia mocno trzymamy kciuki. No bo słuchajcie, no nie chcę powiedzieć, że teatr będzie bezdomny przez 2 lata, no ale w każdym razie pozbawiony głównej siedziby, która idzie do remontu i to już w najbliższą środę. Przez czas przebudowy działalność teatru będzie prowadzona oczywiście w kilku miejscach miasta. Pierwsza premiera już 2 października i zwracamy na nią uwagę. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. To będzie Gorączka Żelaza. Spektakl odnoszący się do historii Zagłębia i do budowy Huty Katowice. Przedstawienie w reżyserii Szymona Kaczmarka. W planach jest również Powrót Ziemi Obiecanej. To jest znakomite przedstawienie Maji Kleczewskiej. I ono będzie prezentowane, było i będzie w Banku Sztuki. A część działalności będzie przeniesiona do innych obiektów w mieście. Sama administracja teatru będzie pracowała przy ulicy Szczęśliwie Teatralnej. Kolejna planowana premiera to spektakl na podstawie Odysei. To może być popularne przedstawienie. No cóż, film zrobił dużo dobrego. Tekst przygotowuje Michał Kmiecik, reżyserować będzie Jan Gruca. To będzie spojrzenie na ten mit z perspektywy Telemacha, czyli syna Odyseusza, który dorastał, wychowywał się bez ojca. Będą także Dzieci z Bullerbyn, muzyczna adaptacja tej wspaniałej książki w reżyserii Agnieszki Płoszańskiej, a na zakończenie sezonu jeszcze niezbyt wiele wiemy o tym spektaklu, wiemy tylko, że to będzie przedstawienie Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina. Oczywiście do Sosnowca zaglądamy, może przypomnę, że Teatr Zagłębia działa nieprzerwanie od 1897 roku. Wtedy Sosnowiec jeszcze nie miał praw miejskich, uzyskał je dopiero 5 lat później i wtedy na polskich ziemiach było zaledwie 5 stałych scen teatralnych. Ten teatr sosnowiecki był sceną 6. O wydarzeniach w Sosnowcu, w Teatrze Zagłębia oczywiście informujemy Was na bieżąco.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Benjamin i Iwan, panowie znają się, jak czytam, jeszcze z przedszkola w Chicago i to, co robią, sami nazywają Garden Disco. No bo wszystko, co robimy, jakoś się musi nazywać. Czyli Gun Moss, czyli Z, 21 minut po godzinie 12. Blind, Lucent, a później Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. To na naszej playliście.
1: Autopromocja.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.
0: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
2: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
0: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Po reklamie.

24 minuty do godziny pierwszej. Teraz chciałbym Was namówić na zwiedzanie Poloneza. Polonez, może informacja ważna dla młodszych słuchaczy, to był taki samochód polskiej produkcji, produkowany dość dawno temu. Myślę, że po ulicach jeżdżą chyba tylko egzemplarze zabytkowe. No i właśnie taki zabytek, ale wyjątkowy, bo jedyny na świecie, będzie można oglądać od dzisiaj w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. To jest zajezdnia sztuki. To miał być Polonez terenowy, ponieważ fabryka samochodów osobowych w Warszawie wymyśliła, że oprócz aut osobowych będzie miała też terenówki. Była taka moda, żeby do budowy tych samochodów terenowych wykorzystywać części samochodów osobowych. No i niestety prototyp po testach wypadł dosyć blado, ponieważ podzespoły z osobowego Poloneza po prostu nie sprawdziły się w trudnym terenie. Ciekło z tego samochodu, co mogło ciec, wlewała się benzyna, olej. Samochód nie radził sobie w terenie, bo miał za niski prześwit, a koła, no cóż, z miejskiego jednak Poloneza, więc do produkcji nie trafił, tylko został się jeden egzemplarz pokazujący kawałek polskiej motoryzacji. No i ten prototyp trafił do Muzeum Techniki i Komunikacji. Do tej pory był przechowywany w magazynie, no ale od dzisiaj można tego Poloneza terenowego oglądać. On będzie do zwiedzania do 14 grudnia, później będzie ciężarówka Lublin, następnie Syrena Laminat i Citroen Prestige z 1979 roku. Ja wiem, że Szczecin jest prawdopodobnie kawałek od nas, ale ponieważ wśród nas jest bardzo wielu miłośników motoryzacji i bardzo wielu miłośników historii motoryzacji, no więc zwracam uwagę, że jeśli gdzieś będziecie w pobliżu, to z pewnością do zajezdni sztuki w Szczecinie zajrzeć warto. No ten nieudany zgoła terenowy Polonez z pewnością odwdzięczy się tym, że będzie pięknie wyglądał na Instagramie czy czymś takim.

Bombay Bicycle Club, oczywiście byłoby zbyt łatwe, gdyby oni byli z Bombaju, wcale nie są. Leon Thomas, Mrozu Izalia oraz Gabriela Aplin jeszcze przed godziną 13, a później i od 13 codziennie będzie się z wami spotykał od poniedziałku do czwartku Bartek Winczewski, w którego imieniu zapraszam już teraz do głośników. A nasz program Stan Skupienia melduje się na antenie jutro o 10. Dobrego poniedziałkowego popołudnia życzę i do jutra.

0: Reklama.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Znów jesteśmy bliżej sztuki w pogoni za kulturą. Polecamy wam kolejne wydarzenia w galeriach, a tutaj także u progu jesień jest intensywnie. Przypominamy o wystawie Polski Modernizm, walka o piękno Fundacji Wisteria. Ta wystawa, przypomnijmy, prezentowana jest w Willi Gawrońskich w Warszawie. Tym razem wspólnie z naszą reporterką Katarzyną Kozak przyglądamy się temu, jak powstawała, jak została skomponowana.
3: Jaka była taka przewodnia myśl przy tworzeniu konstrukcji tej wystawy?
4: No tutaj zdecydowanie w przeciwieństwie do Mediolanu, gdzie ta tkanka była bardzo spójna z ideą wystawy, czyli generalnie brak dekoracyjności. Tutaj mamy tkankę bardzo dekoracyjną. Wyzwaniem było wprowadzenie takiej tkanki, która trochę przysłoni detale neobarokowe, a z drugiej strony sam modernizm jest bardziej o funkcji niż o dekoracji, więc też zależało nam, żeby nie przesadzić.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Zofia Wyganowska, autorka scenografii wystawy.
4: Staraliśmy się stworzyć takie tła, które będą uwypuklać obiekty, ale też, ponieważ jest to drugie wydanie tej wystawy, zależało nam na tym, żeby wprowadzić element zaskoczenia. Stąd kolor, który zaczerpnęliśmy ze szkła hałasu, który jest czymś, czego nie było w Mediolanie. On jako taki motyw przewodni, mocny, ale wciąż wpisujący się w duch modernizmu.
2: Wystawa będzie dostępna do 11 października. Przypomnijmy, że wstęp na nią jest bezpłatny. Wejściówki można sobie zarezerwować online na wisteriafoundation.pl. Przed nami Warsaw Gallery Weekend. 16 edycja to 60 wystaw z pracami niemal setki artystek i artystów. Oprócz stołecznych galerii poznamy także kolektywy artystyczne z Polski i z zagranicy, fundacje, instytucje kultury. Właściwie trzeba przygotować się na taką wielość i różnorodność doznań. Na program oprócz wystaw znów składają się inne wydarzenia i będzie ich kilkadziesiąt. Performance, spotkania, premiery publikacji, oprowadzania, wszystko to będzie się działo. My ten tegoroczny program Warsaw Gallery Weekend też już powoli otwieramy i mu się przyglądamy. I pierwszą wystawą, o której chcemy wam dziś opowiedzieć, jest Praktyka ironii Zofii Kulik w Common Arts Foundation. Ekspozycja, która obejmie działania duetu Kwie Kulik z lat 70. i 80., a także monumentalne fotomontaże powstałe w indywidualnej praktyce artystki. Zobaczymy opowieść o obrazach władzy, kontroli, reprezentacji i pamięci w świecie, w którym polityka, media społecznościowe, reklama i kultura celebrycka nieustannie produkują wizerunki. Prace Kulik przypominają o tym, że obraz nigdy nie jest niewinny. Czytamy w zapowiedzi wystawy, która zostanie otwarta 18 września. Ścieżka dźwiękowa do filmu Chłopi ma ponad 60 milionów streamów i wyświetleń, co czyni ją najpopularniejszym soundtrackiem wśród internautów. Album uzyskał status platynowej płyty już w 3 miesiące po premierze, a jesienią możemy słuchać tej muzyki na żywo w salach koncertowych w kilku polskich miastach. To są ostatnie punkty specjalnej trasy, obejmującej wykonania utworów instrumentalnych, ale też piosenek stworzonych na potrzeby filmu. We Wrocławiu, Warszawie i w Poznaniu orkiestrą będzie dyrygować Łukasz Luk-Rostkowski, czyli oczywiście twórca muzyki, a my zapraszamy 19 września do Wrocławia, 20 do Warszawy, tutaj koncert w Muzeum Historii Polski, w Poznaniu w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza 23 września i jeszcze Częstochowa w październiku 17 i również w październiku Łódź. Tutaj koncert w sali Filharmonii Łódzkiej.
0: Magda Bauer, bardzo dziękuję. Na teraz to tyle. Więcej kulturalnych poleceń od Magdy w Czyli Z już za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Przenikanie. Też będę musiał się przyzwyczaić. To pod tym nowym szyldem od dziś spotykamy się w Czyli Z codziennie między 13 a 16. No to zapraszam na pierwsze przenikanie w Czyli Z.
1: Nastaw się na chill out.
0: Na zegarze 6 minut po 13 od Thundercata rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w przenikaniu.

kiedy my będziemy już smacznie spać. W Los Angeles dziś w nocy po raz 78 wręczone zostaną statuetki Emmy. To takie Oscary świata telewizji. Kto ma najwięcej szans na nagrody? Kto zdobył najwięcej nominacji do tegorocznych nagród Emmy? O tym wszystkim w Chili Z już niebawem. Przenikanie. No będziemy musieli przyzwyczaić się do tej nowej nazwy tego pasma. Mam nadzieję, że pójdzie to nam wszystkim gładko. Przyzwyczaić także będziemy musieli się do tego, że od tego tygodnia nasza płyta tygodnia w Chili Z pojawiać będzie się po 13.30. Zmiana zatem. Po wakacjach, no to ja już chyba teraz mogę powiedzieć, że naszą pierwszą w tym tygodniu płytą tego tygodnia właśnie jest nowy album Bonobo, Distance in Static. Po kilku latach przerwy artysta powrócił z nowym materiałem. W marcu w Polsce zagra 3 koncerty. O tym wszystkim też na pewno dziś jeszcze opowiem. Tymczasem artystka, która w Polsce pojawi się w listopadzie, zawsze oczekiwana w naszym kraju i uwielbiana tutaj jak mało gdzie. Jessie Ware, Super Bloom, tytułowe nagranie z jej tegorocznej płyty.

29 lat skończyła w sobotę aktorka Sydney Sweeney. Niestety prezentów w postaci nagrody Emmy za rolę w serialu Euforia nie będzie, a to dlatego, że ku zaskoczeniu wielu Sydney nie otrzymała nawet nominacji. Otrzymali je za to twórcy serialu The Pitt, obsypanego nagrodami Emmy już w ubiegłym roku. Czy powtórzą ten sukces także i w tym? To okaże się dziś w nocy w Los Angeles w Peacock Theater. Dziś właśnie odbędzie się gala wręczenia Emmy, czyli Oscarów świata telewizji i streamingu. Na koncie The Pitt aż 25 nominacji, równie pokaźną ilością nominacji może pochwalić się serial Hacks. Na jego koncie 24 szanse na statuetkę Emmy. 19 nominacji zdobył serial Wdowia Zatoka, taka mieszanka horroru i czarnej komedii, która być może okaże się czarnym koniem tegorocznych nagród Emmy. No to ja może tak szybko jeszcze wspomnę, kto w tych głównych kategoriach ma szansę na nagrodę. Najlepszy serial dramatyczny. Tu wśród nominowanych serial Dyplomatka, Pozłacany wiek, Paradise, wspomniane The Pitt, Kulawe konie oraz Znajomi i sąsiedzi. Z kolei jeśli chodzi o najlepszy serial komediowy, tu mamy The Bear, Margo jest spłukana, Nikt tego nie chce, Misja podstawówka, Zbrodnie po sąsiedzku, Terapia bez trzymanki oraz wspomniana Wdowia Zatoka. Wśród aktorów, którzy mają w tym roku szansę na statuetkę Emmy, między innymi Gary Oldman nominowany za rolę w serialu Kulawe konie, Mark Ruffalo za serial Grupa zadaniowa, Zendaya, ona akurat za rolę w Euforii nominację otrzymała. Jest też Jack Lowden za rolę w serialu Kulawe konie. Również Jack Lowden, o którym mówi się, że to być może przyszły nowy James Bond. To się okaże tak samo jak to, do kogo statuetki Emmy trafią dziś w nocy. Jutro będziemy mądrzejsi. Jutro o tej porze będę mógł już podzielić się z wami wynikami wręczenia tychże nagród. Chet Faker tymczasem w Chilli Z, a już niebawem pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Bonobo i jego nową płytą Distance in Static. To jest nasza płyta tygodnia w Chilli Z.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak? To Allegro.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Mama! Cześć, kochanie!
12: Co chcecie na obiad?
13: Cebulański rę!
14: Kierugi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
22: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
23: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne mięsne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto.
14: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
14: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
26: Po reklamie. Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Chili Z.
1: 4 lata kazał nam czekać na swoją nową płytę Simon Green, czyli artysta fanom muzyki elektronicznej, lepiej znany pod pseudonimem Bonobo. Po drodze wprawdzie pojawił się album z muzyką do animowanego serialu Lazarus, ale to wydana w miniony piątek płyta zatytułowana Distance in Static jest tym, czego fani Bonobo wypatrywali od dawna, a na Distance in Static od Bonobo, od Simona Greena dostajemy 14 premierowych kompozycji, prawie 50 minut muzyki i jak zwykle to charakterystyczne dla tego brytyjskiego artysty brzmienie rozpięte gdzieś między klubowym parkietem a strefą chilloutu. Już za moment z płyty Distance in Static kompozycja Talk to Me, od tego zaczynamy cały tydzień spotkań z Bonobo i jego nowym materiałem. Płyta Distance in Static może być wasza, tak. Mam dla was 5 egzemplarzy tego albumu. Każdego dnia rozdam jeden. No to zadanie w zasadzie to samo co zawsze. Przekonajcie nas proszę, że to właśnie w wasze ręce powinna trafić ta płyta. Konkurs konkurs@chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Bonobo. No to ja jeszcze przy okazji wspomnę, że już w marcu Bonobo ze swoją nową płytą wraca do Polski na aż 3 koncerty. Gdańsk, Wrocław oraz Warszawa. Dokładne daty, dokładne informacje, na to jeszcze przyjdzie pora. Powiem tylko nieśmiało, po cichutku, żeby nie było, że się ode mnie tego nie dowiedzieliście. Będziemy mieli dla was bilety na koncerty Bonobo. No ale do marca jeszcze trochę czasu, więc i tymi biletami jeszcze zdążymy się zająć. Na razie zajmujemy się płytą Distance in Static, nowy album Bonobo, nasza płyta tygodnia w Chili Z.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Niezawodny jak zawsze Bonobo i jego nowy album Distance in Static, nasza płyta tygodnia w Chili Z. Kolejne z nią spotkanie jutro, mniej więcej o tej samej porze.

Razem będzie nam milej, zaśpiewali Zalia i Piotr Zioła. Wierzę, że nam także będzie milej w kolejnej godzinie przenikania w Chili Z. 14 się zbliża, o 14 Magda Bauer, kolejna porcja kulturalnych poleceń od Chili Z. Po drugiej zaś muzycznie u nas m.in. Harry Styles, Olivia Rodrigo z Robertem Smithem oraz Vito Bambino. Zostańcie koniecznie.

0: Reset. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
5: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Pomogą mi z tym wszystkim?
5: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w

0: jednym miejscu.
1: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
0: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie. Rezerwuję.
0: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 6, cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.

0: Na zegarze 14 przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Scenariusze filmowe, te kultowe, niejednokrotnie trafiają na scenę. Takie premiery zazwyczaj budzą emocje. No i tak pewnie będzie w przypadku nowego spektaklu Bielskiego Teatru Polskiego. Tutaj już niedługo zadebiutuje Seksmisja według scenariusza znanego z filmu Juliusza Machulskiego. Dobrze znana historia w reżyserii Pawła Szkotaka wzbogacona będzie o wizualizacje multimedialne, choreografie, a także wykonywane na żywo przeboje polskiego rocka w nowych aranżacjach. Czy łatwo będzie się zmierzyć z niezapomnianymi kreacjami Jerzego Sztura i Algierda Łukaszewicza? No na pewno nie, ale to wyzwanie podjęli Michał Czaderna w roli Maksymiliana i Piotr Gajos w roli Alberta. Seksmisja będzie pierwszą premierą w nowym sezonie. Jej data to 26 września. Teatr Zagłębia w Sosnowcu do remontu. Równocześnie z jego startem zaczyna nowy sezon. Dlatego inauguracja odbędzie się tutaj na kilku gościnnych scenach, które będą służyć przez najbliższy czas jako tymczasowe przestrzenie dla przedstawień. My już wspominaliśmy o Gorączce Żelaza, która będzie grana w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W najbliższych miesiącach zaplanowano też premiery Odysei i Dzieci z Bullerbyn. To oczywiście nie wszystkie plany repertuarowe Teatru Zagłębia w Sosnowcu do miejsc, w których będzie gościć w najbliższym czasie. Będziemy jeszcze zaglądać. Projekt Teatr w Klasie, jeden z ciekawszych i ważniejszych projektów, również będzie kontynuowany. To też ważna informacja. A ta najbliższa premiera, przypomnijmy, że grana w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej już na początku października. A teraz jeszcze Laba. Pod tym miłym słowem kryje się tym razem wystawa, na którą chcemy Was zaprosić w tym tygodniu w Warszawie. Potrwa tylko jeden dzień, ale warto przyjść, jeśli interesujecie się plakatem, grafiką, ilustracją. Wszystko to spotyka się w twórczości Justyny Frąckiewicz, a szczególną przestrzenią w jej pracy jest film.
3: Za każdym razem szukam odpowiedniego symbolu czy narzędzi, które możliwie by minimalistycznie opowiedziały historię całego filmu.
2: Mówiła nam o tym, jak zaczyna pracę nad afiszem. Ciekawi byliśmy też takich tytułów, które okazały się dla artystki wyzwaniem.
3: Na swojej liście niedokończonych projektów mam m.in. 12-gniewnych ludzi, czy Silo, czy produkcję Akiro Kurosawy. Mam wrażenie, że one muszą odleżeć i poczekać na swój moment, aż po prostu w mojej głowie w pewnym momencie zaklika ten pomysł.
2: A wiele takich zrealizowanych już świetnych pomysłów, nie tylko filmowych plakatów, także innych grafik, na przykład tych odnoszących się do naszej polskiej rzeczywistości, obserwowanej z humorem i z sympatią, zobaczymy na jednodniowej wystawie Justyny Frąckiewicz. To już 17 września na Wilczej 13 w Warszawie.
0: Byłaś kiedyś w Dąbrowie Górniczej?
2: A wiesz co, jeszcze nie.
0: No to polecam, jest, bardzo ładnie.
2: Jest okazja, żeby się wybrać na przykład na jeden z tych spektakli, o których wspominałam.
0: Polecamy. Z Dąbrowy Górniczej pochodzi Dawid Podsiadło. I Dawida Podsiadło między innymi w Chili Z usłyszymy już, no już za kilkanaście minut. A Magda Bauer wróci tutaj za godzinę. O 15:00 kolejne W Pogoni za Kulturą. Do usłyszenia.
2: Dzięki.
1: W Pogoni za Kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 4 minuty po 14 na zegarze. Mamy poniedziałek, 14 dzień września. Mam nadzieję, że ten tydzień zaczął się dla Was dobrze. Zostańcie z nami. Leisure i Sundown już teraz na dobry początek.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.

Jutro rozpocznie się przedsprzedaż biletów na przyszłoroczne koncerty Harry'ego Stylesa. W czwartek z kolei bilety na te koncerty trafią do otwartej sprzedaży. Ja obstawiam, że kilka minut i będzie po wszystkim tym, więc którzy ostrzą sobie pazury na spotkanie z Harrym na żywo w przyszłym roku, życzę dużo szczęścia. Do Europy artysta powróci w lipcu, na początek koncerty w Berlinie, następnie w Paryżu, Madrycie, Rzymie i Dublinie, a na finał z końcem sierpnia aż 3 koncerty na stadionie Wembley w Londynie. Tam w roli gości specjalnych grupa Tears for Fears. 13 minut po 14. No to teraz pani, na którą także w Polsce czekamy niecierpliwie. Zaskakujące, że do tej pory Olivia Rodrigo jakoś tak, no nie po drodze jej było z naszym krajem i jeszcze u nas nie zagrała. Może latem na którymś z festiwali?

Kogo to nie było na finałowych meczach tenisowego US Open w Nowym Jorku. Tenis ten z najwyższej półki nie od dziś przyciąga uwagę gwiazd kina i muzyki, a jeśli w grę wchodzi finał turnieju takiego jak US Open, to już w ogóle. Był więc na trybunach największego na świecie tenisowego stadionu w Nowym Jorku Brad Pitt, byli Adam Driver i Kevin Hart. Świat muzyki z kolei reprezentowali m.in. Pink oraz raperzy Future i Pusha T. Wczorajszy mecz o mistrzostwo US Open pomiędzy Niemcem Zwieriewem a Amerykaninem Sheltonem oklaskiwał też Pierce Brosnan, niegdyś gwiazda filmów o Jamesie Bondzie. I tu realizatorzy transmisji telewizyjnej wykazali się zarazem czujnością, jak i niemałym poczuciem humoru, bo gdy zegar na korcie pokazał cyfry 007, no to natychmiast kamera wyłapała na trybunach właśnie Pierce'a Brosnana. Było to całkiem zabawne. No to z obowiązku wspomnę tylko, że US Open w turnieju męskim wygrał Aleksander Zwieriew, z kolei mistrzynią turnieju kobiecego w tym roku została Jelena Rybakina, od dziś zresztą numer jeden światowego rankingu. 23 minuty po 14 na zegarze. Skoro Nowy Jork i Ameryka, no to Americano i Vito Bambino. To już teraz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
19: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
19: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
19: Tylko w Modivo?
18: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
19: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
19: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Po reklamie.

Może nie w tym tygodniu i może nie w kolejnym, ale z pewnością niebawem poznamy line-up, program przyszłorocznej edycji kalifornijskiego festiwalu Coachella. Nie żebym się do Kalifornii w kwietniu przyszłego roku wybierał, ale ogłoszenie Coachelli to zawsze ważna informacja dotycząca tego, jakich artystów możemy spodziewać się w przyszłym roku na festiwalach w Europie, również w Polsce. Mówi się, że jedną z gwiazd przyszłorocznej Coachelli będzie grupa Tame Impala. Tu akurat sprawa jest dość jasna. Tame Impala do Polski w przyszłym roku wraca. Kevin Parker i jego koledzy będą gwiazdami przyszłorocznej edycji Openera. Tame Impala i Dracula w Chili Z właśnie teraz na 20 minut przed 15.

Good Times, czyli Z, to Elderbrook na 13 minut przed 15. Na najbliższy piątek premierę swojej nowej piosenki zapowiedziała Basia Małecka. To będzie już drugi zwiastun nadchodzącego nowego albumu Basi. Ta płyta pojawi się wiosną. No to czekamy na tę nową piosenkę. Jestem przekonany, że będzie tak samo urocza jak ta, która przed nami już teraz. Oto Stack, a ja wracam do Was po 15 z kolejną porcją fantastycznej muzyki na to poniedziałkowe popołudnie.

0: reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: Czy w jednym?
1: Mhm.
0: I składają się na trzy sposoby.
1: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Po reklamie.

0: Minęła 15, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przez lata odkrywał azjatyckie kino, wyznaczał nowe trendy i kierunki, a nazwiska, które poznawaliśmy na kolejnych edycjach tego festiwalu, nierzadko dołączały do listy najważniejszych nazwisk światowej kinematografii. Festiwal Pięć Smaków w tym roku będzie miał 20. edycję. Jest jubileusz, a więc jest i specjalny ukłon w stronę publiczności, a mianowicie sekcja jubileuszowa powstała na podstawie głosów widzów. Wybrali oni istotne dla historii Pięciu Smaków filmy. To m.in. Kod do wynajęcia, mikro Siedlisko czy 13 zabójców. Większość filmów z sekcji jubileuszowej będzie dostępna również w formule VOD po raz pierwszy w Polsce, a tegoroczny program to także powrót do retrospektyw reżyserskich, czyli pierwszy w Polsce portret twórczości Tsui Harka, jednego z najważniejszych autorów gatunkowego kina Hongkongu, czy retrospektywa Na Hong Jina, który bezkompromisowo obserwuje współczesność Korei Południowej. Jest też autorem najdroższego filmu w historii kina koreańskiego, filmu Witajcie w Hope. Już teraz warto zarezerwować sobie czas na przełomie listopada i grudnia. W Warszawie spotkamy się w kinach od 10 do 17 listopada. Odsłona online potrwa aż do 6 grudnia. W tym roku będą także repliki Pięciu Smaków w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Poznajemy, odkrywamy, badamy program tegorocznego Warsaw Gallery Weekend. Wspominaliśmy już o wystawie Zofii Kulik. Teraz nasza reporterka Katarzyna Kozak zabiera nas do warszawskiej Galerii Aspekty.
3: Po sukcesie odniesionym rok temu z Nagrodą Fundacji Sztuki Polskiej ING, z jakim nastawieniem do tej edycji podchodzicie, co pokażecie?
4: Bardzo pozytywnie, duże oczekiwania, więc się mocno przygotowujemy, ale zaprezentujemy wystawę zbiorową trzech artystek różnego pokolenia. Wystawa nosi tytuł Szukam nadziei po krzakach i jest inspirowana książką Anki Wandzel Sztuka przetrwania, a artystki, które zaprezentujemy, to Marta Jabłońska, Julka Ciunowicz oraz pani Anna Gebel, a cała wystawa będzie wokół trochę tego, jak szukać nadziei i przede wszystkim gdzie jej szukać w aktualnych czasach i czy natura przynosi nam ukojenie.
2: Pewnie tak, tego zdania jesteśmy, a z Katarzyną Kozak rozmawiała Daria Niedzielak z Galerii Aspekty. Warto sobie ten punkt gdzieś na mapie tegorocznego Warsaw Gallery Weekend zaznaczyć. Wernisaż tej konkretnej wystawy 17 września. Będą też na początku października wydarzenia towarzyszące, a mianowicie spacer włókienniczo-plecionkarski z Julią Ciunowicz i spotkanie z Anką Wandzel. A teraz jeszcze koncerty. Pim to młoda brytyjska wokalistka i songwriterka, która porusza się między dream popem, indie i alternatywnym popem. Zaśpiewa na dwóch koncertach w Polsce. W jej muzyce słyszymy dźwięki gitary, fortepianu, głosu, krótkich melodii nagrywanych w codziennych chwilach. Także podczas pracy w ogrodzie, bo wokalistka jest też ogrodniczką i to jest ważny obszar w jej życiu.

0: Taka maleńka próbka jej twórczości, ale widzę, że Bartkowi Winczewskiemu się spodobało, bo troszeczkę tak się rozkołysał w jej rytm. No to zapraszamy na koncert w warszawskim Dziku 17 września. Jako support wieczór otworzy Jagodna, czyli Jagoda Stanicka, warszawska pianistka i kompozytorka. 18 września koncert w Poznaniu, w My pod sceną koncert otworzy Mariam, poznańska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, a także artystka wizualna.
1: Magda Bauer tu jeszcze dzisiaj wróci, to będzie godzina 18. Ja już teraz serdecznie na to ostatnie dziś spotkanie z Magdą zapraszam.
0: Ja również dziękuję Ci bardzo.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Od 7 stopni do 13, tyle nadchodzącej nocy pokażą nasze termometry. Najchłodniej na zachodzie, najcieplej na wschodzie. Jutro na termometrach od 19 stopni na wschodzie i na północy, przez 22 stopnie w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Wtorek zatem zapowiada się nam całkiem ciepło i tylko przelotny deszcz w centrum, na wschodzie i na północy. No może nam ten wtorek trochę zepsuć.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Wiemy już, jaka pogoda czeka nas jutro. Wiemy, gdzie warto wybrać się kulturalnie. To dzięki Magdzie. Ja zapraszam na kolejną godzinę przenikania w Chili Z na zegarze 7 minut po 15.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: A na dobry początek tej godziny niezawodna Olivia Dean.

Jeszcze tydzień będziemy mieli jesień, na razie wciąż cieszymy się latem. Song for the Summer od Stereophonics. To za nami w Chili Z. Co nie udało się w Cannes, w sobotę udało się w Wenecji. Wyprodukowany przez aktora Macieja Musiała koreański film Possible Love w reżyserii Lee Chang-donga nagrodzony został Srebrnymi Lwami, czyli drugą pod względem ważności nagrodą festiwalu filmowego w Wenecji. Serdeczne gratulacje dla twórców filmu i dla Macieja. Rzecz jasna, naprawdę szczerze podziwiam determinację Macieja Musiała, aby wejść w buty producenta filmowego. To nie jest łatwa robota. No a Maciej zainwestował swoje prywatne pieniądze. Najpierw nabył prawa do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Na tej podstawie powstał już film Historie równoległe, pokazywany właśnie w Cannes. No a teraz koreański film Possible Love, również korespondujący z dekalogiem Kieślowskiego, zdobywa ważną filmową nagrodę. To musi być ogromna satysfakcja dla Macieja, dla innych twórców tego filmu. Brawa, gratulacje. Mam nadzieję, że Maciej Musiał być może jakoś niebawem da się nam zaprosić do Chili Z i opowie o swoim życiu jako producent filmowy. Na pewno sporo ciekawostek miałby nam do przekazania. No to teraz Saul Goodman, Patricia Ferrara i The Moon Above, czyli powoli, powoli zbliżamy się do poniedziałkowego wieczoru.

Wrzesień w tym roku Prusem i lalką stoi już za dwa dni premiera serialu na podstawie powieści Bolesława Prusa. 30 września z kolei lalka zagości na kinowych ekranach. No, trzeba będzie odświeżyć sobie powieść Prusa. Właśnie przy okazji 30 września w kinach premiera innego filmu pod tym samym tytułem. Tylko tu proszę uważać, bo ta druga lalka amerykańska to akurat horror, więc przy kupowaniu biletów, przy robieniu rezerwacji, no, warto jednak pozostać czujnym, bo można się będzie niemiło rozczarować. Dla mnie to już koniec, znaczy się nie dla mnie, bo ja zostaję z wami jeszcze do 16. Taki tytuł nosi piosenka Kaśki Sochackiej i Corteza, która już teraz w Chili Z, a na zegarze mamy 22 minuty po 15.

0: jestem. Od dawna nie jestem.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
9: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Pomogą mi z tym wszystkim?
9: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
8: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
9: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
8: Idealnie. Rezerwuję.
9: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
10: Po reklamie.

Poniedziałkowe popołudnie spędzacie z Chili Z. 25 minut pozostało do 16. Za nami Maverick Sabr, przed nami Dress and Tie. To bardzo ładna piosenka. Me Without You.

Już w piątek w Warszawie otwarta zostanie wystawa, która ma szansę być jednym z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tegorocznej jesieni. Wielka gratka dla miłośników talentu fantastycznej brytyjskiej aktorki Tilda Swinton. Do Polski trafia właśnie firmowana przez nią wystawa Tilda Swinton Ongoing. To jest wystawa, którą wraz z Tildą Swinton współtworzyli artyści, z którymi przez lata realizowała ona filmy, performanse czy inne projekty artystyczne, a na tej liście między innymi Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Oliver Sylard i Tim Walker. Na tej ekspozycji zobaczymy filmy, fotografie, instalacje, obiekty, materiały archiwalne oraz dzieła stworzone specjalnie na potrzeby tego projektu, budujące opowieść o twórczej współpracy, pamięci i nieustannie rozwijającym się procesie tworzenia. Tak przynajmniej zapowiadają to wydarzenie twórcy i organizatorzy. Tilda Swinton Ongoing. Ta wystawa od najbliższego piątku do 17 stycznia. Czasu zatem jest trochę, aby zobaczyć tę ekspozycję. A ona w przestrzeniach Instytutu Przemysłów Kreatywnych dawnej drukarni Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ulicy Mińskiej. Będziemy jeszcze o tym przypominać.

Jednym z wydarzeń minionego weekendu niewątpliwie był powrót na koncertową scenę Céline Dion. Pierwszy z paryskich koncertów już za nami. Nie zdziwię się, jeśli o tym między innymi będzie opowiadał po 16:00 Kuba Lachowicz. Z Jakubem już was zostawiam. Do jutra, dobrego wieczoru w Chili Z. We wtorek słyszymy się o 13:00.

0: czyli Z. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neon.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: się na Chill Out. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Zaśpiewała Jessie Murph, czyli Zat. To jestem wam inny teraz prognoza pogody, pozwólcie. Nocą miejscami na wschodzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Początkowo też popada w centrum i na północy kraju. Uważajcie, bo możliwe też mgły. Jeżeli chodzi o wtorek, ten słoneczny w całym kraju, jeżeli opady, to tylko przelotne i tylko na północnym wschodzie Polski. 18 stopni na Podhalu, 20 u naszych słuchaczy nad morzem, 21 to Mazowsze i Małopolska. Najcieplej jutro na zachodzie w okolicach Zielonej Góry, tutaj jutro nawet do 25 stopni.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry, 3 minuty po 16, Jakub Lachowicz to ja. Tutaj się nic nie zmienia. Dalej będziemy spędzać popołudnia, wieczory za chwilę, ale o tym to jeszcze nie myślmy. Zapraszam do 19.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Święty Łorec, a jeszcze ajajajaj, wiadomo. Dziewczyna, która nie zmieniała się tak bardzo w swojej twórczości, ale muszę wam przyznać, i będzie to wyznanie dość takie, powiedziałbym, osobiste, ale w żadnym wypadku bez podtekstów, gdyż kiedyś patrzyłem na jej zdjęcia i to było coś, bo oczywiście oprócz jej głosu, który pobudza moją wyobraźnię, to jeszcze charakterystyczny pieprzyk mi się przypomina. Liza Stansfield i największy przebój All Around the World. I pewnie dla wielu 30-parolatków albo 40 już, to jest skojarzenie z przełomem lat 80. i 90., no bo to właśnie z 89 roku przebój i największy przy okazji przebój w twórczości pięknej Lizy. 10 minut po 16 w poniedziałek. Już dziś o 20 czasu wschodniego, czyli w Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek, około 2, 78. gala Emmy. Prowadzi Mariska Hargitay, pierwsza kobieta w tej roli od czasów Jane Lynch, to było w 2011 roku. I najciekawsze jest to, że kilka rozstrzygnięć tej nocy zmieni zapisy w tabelach rekordów, a nie tylko listę zwycięzców, bo na szali mamy najwięcej Emmy w historii dla serialu komediowego, pierwszy w historii dwukrotnie nagradzany serial medyczny i rekord pojedynczego roku w kategorii reality. Dziś rozdanych zostanie tylko 19 nagród, pozostałych ponad 100 wręczono już 5 i 6 września, a Akademia przeniosła wtedy na weekend 4 kategorie miniserialu i jedną variety, co wspólnym oświadczeniem skrytykowała akurat Gildia Reżyserów i Scenarzystów. I oczywiście czekamy, bo na Emmy się czeka, patrząc na to, że to są nagradzane seriale. Na przykład po 6 dekadach na ekranach Harrison Ford nie ma ani jednej konkursowej statuetki. Wygrana za rolę terapeuty przesunęłaby rekordy w wielu kategorii o 12 lat, bo dotąd należały ona do Henry'ego Winklera, który wygrał za Barry jako 72-latek. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie rozwiązane dziś w nocy. Oczywiście The Pitt, serial HBO, ma 25 nominacji, najwięcej w tym roku, z czego 12 w kategoriach głównych. I tutaj też jest to duży, duży faworyt, ale oczywiście jak to z faworytami jest, może być wielkim rozczarowaniem tejże gali. I jak powiedziałem, kategoria Variety to teraz ARIA Award, to kategoria, w której nie da się przegrać, bo głosujący oceniają każdego nominowanego wobec progu poparcia, więc zwycięzców w tej kategorii może być wielu. Dzisiaj w nocy, 78. rozdanie nagród Emmy, to w Polsce będzie około godziny 2 i oczywiście jutro będziemy was informować, co się tam działo w Los Angeles. Boca i Zero Violet teraz u nas.

0: genialne. To jest Tezra Collective, Lila Aiki, Well Organized. W Chili Z to za nami 23 minuty po 16.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
4: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
11: Lecz ja mam inne zdanie.
12: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Teraz Netto polskie jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99. 59 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Po reklamie.

Addison Rae, Heads Phone On w Chili Z. To za nami 23 minuty i będzie 17. Osobiste archiwa, odważne bohaterki, eksperymentalne formy i historie, które jednocześnie i wzruszają, i bawią, i zmieniają sposób patrzenia na świat. Już od 1 do 6 października odbędzie się kolejna edycja jedynego w Polsce, jednego z nielicznych na świecie festiwali w całości poświęconych kinu non-fiction tworzonemu przez kobiety. Hair Dogs Film Festival, bo o tym mowa, przez 6 dni to właśnie oni zaproszą na spotkania z kinem, które nie boi się wychodzić poza schematy, zarówno te formalne, jak i społeczne, ale i obyczajowe. Tegoroczny program to 10 najnowszych filmów pełnometrażowych, 3 zestawy krótkich metraży oraz specjalna sekcja Another Story, która sięga wstecz do twórczości europejskich i polskich reżyserek. I dzięki temu przypomnimy sobie historię kina, które przez lata pozostawały na jego marginesie. Hair Dogs to jest wydarzenie, które pokazuje, że kino tworzone przez kobiety wcale nie jest osobnym gatunkiem, ale ogromnym i różnorodnym obszarem artystycznej wypowiedzi. To jest kino, które zagląda do intymnych przestrzeni prywatnych archiwów, jak i w miejsca, gdzie toczą się takie większe społeczne konflikty, bo będziemy i w Ugandzie, i w Meksyku, i w Indiach, i w Iranie, ale także w świecie własnych wspomnień i doświadczeń. W programie między innymi film Kai Zalewskiej i Martyny Byczkowskiej. To jest taka eksperymentalna powieść inspirowana postacią Ofelii i ten film łączy dokument, teatr i fikcję i wykorzystuje wspomniane prywatne archiwa, żeby przyjrzeć się dorastaniu dziewczyn w Polsce lat 2000. To jest niezwykły festiwal, który pokazuje siłę kobiet. Jak powiedziałem, jednym z najważniejszych punktów tegorocznego programu jest sekcja Another Story, która jest częścią międzynarodowego projektu poświęconego twórczości dokumentalnej kobiet z drugiej połowy XX wieku. Wydarzenie niezwykłe od 1 do 6 października. Hair Dogs zaprasza do wspólnego przewartościowywania tego, co już znamy, zarówno w kinie, jak i poza tym wspomnianym kinem. Warszawa, 1-6 października. Proszę sobie tę datę zapisać. Słuchasz Radia Chili Z.

Summer. No tam to jeszcze chyba w miarę ciepło jest. Wolf Moon w Chili Z to za nami 11 minut i będzie 17. To teraz coś, co się wydarzyło w weekend, bo po 6-letniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi powróciła Selena. Celine Dion, diva, jedna z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych wszechczasów, nie wystąpiła z pełnym koncertem od 2020 roku, kiedy to zagrała w New Jersey. To był jej ostatni występ przed tym, jak pandemia COVID przerwała jej trasę koncertową. Później dowiedzieliśmy się o tragicznej diagnozie Celine Dion, która cierpi na zespół sztywnego człowieka i ta właśnie choroba zmusiła ją do wycofania się z koncertowania. Wszyscy już myśleli, że Selena nie powróci na scenę, tymczasem Celine Dion wróciła. Pierwszy z 26 występów w ramach swojej rezydentury w Paryżu. Sama mówiła, że obiecała, że wróci, że znów pojawi się na scenie i oto jest. Oczywiście nie brakowało łez. Celine Dion będzie występowała w Paryżu przez cały wrzesień i październik, a także na początku przyszłego roku. Koncerty wyprzedały się tak szybko, że firma zarządzająca karierą Celine Dion wkrótce ogłosiła kolejne 10 występów zaplanowanych na maj. I te koncerty też są wyprzedane. Dion Mania, bo o tym rozpisują się francuskie media, karaoke w Paryżu, wszyscy przebierają się za Celine Dion, tam rzeczywiście tym się żyje. I teraz nie może być inaczej. Muszę zagrać Celinę, ale zanim to powiem wam tak własnymi słowami, że jest to rzadki przypadek, że można nie lubić muzyki, którą Celine Dion tworzy, chociażby za ten patos, za tę pompę, a jednocześnie kibicować, by Celine Dion biła kolejne rekordy i triumfowała na listach przebojów. Nie da się nie trzymać kciuków za Celine Dion, zwłaszcza gdy powróciła na scenę, wygrywając z chorobą, która na kilka lat uwięziła ją w domu. Celine Dion życzymy dużo zdrowia, a kto na koncerty, to dobrej zabawy, a kto nie, to pozostaje radio.

0: zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie.

0: Utilizet. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na mgły. One pojawią się w okolicach Kielc, Łodzi, ale i Olsztyna, Suwałki, Białegostoku. To informacja szczególnie istotna dla zmotoryzowanych. Na południu też może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o wtorek, ten będzie słoneczny na ogół wszędzie. Na ogół, bo wyjątkiem jest północny wschód. Tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą jutro od 19 stopni na wschodzie i północy do 25 nawet na południowym zachodzie.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 2:00 po 17:00. Dzień dobry, Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio. Gdziekolwiek jesteście, my tutaj tak na spokojnie traktujemy poniedziałek, jakby co.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Wiecie, to nie ma co szaleć. Poniedziałek dopiero, no wszystko mamy czas, zdążymy. Savdeliza, później Siena Spyro w Chili Z, a ja to Jakub Lachowicz i polecam się, jestem z wami aż do 19:00.

zawsze. Tylko kochaj mnie, czyli Z to Zalia oczywiście. 10 minut po 17. Mała Czarna projektu Krystyny Stamolian, którą księżna Diana założyła w dniu, gdy media obiegła wiadomość o zdradach ówczesnego księcia, a dziś króla Karola, to jedna z najsłynniejszych sukienek w historii. Oczywiście zmysłowa, niezgodna z protokołem, kreacja, która stała się manifestem podkreślającym niezależność Lady Di. Okazuje się, że mało brakowało, a dzisiaj wyglądałaby inaczej, bo mogła być biała. Niezgodna z protokołem kreacja czekała w garderobie aż 3 lata, zanim księżna zdecydowała się ją założyć i obawiała się, że jest ponoć zbyt wyzywający. Claudia Joseph, ekspertka od mody królewskiej, w rozmowie z US Weekly przyznała, że mało brakowało, a suknia byłaby właśnie biała. Dopiero namowy projektantki sprawiły, że księżna ostatecznie zdecydowała się na małą czarną. Ale Lady Di nie założyła jej od razu, tak jak kilku innych elementów garderoby, bo kiedy księżna Diana była na przykład z Karolem, nie nosiła obcasów, ponieważ nie chciała wyglądać na wyższą od niego, ale gdy się rozeszli, to oczywiście mogła nosić wszystko, na co miała tylko ochotę. I teraz ta sukienka, suknia zemsty, tak nazywana, 9 grudnia trafi na aukcję z ceną startową 220 tysięcy funtów. To jest nieco ponad 1 000 000 złotych. Jest to zaskakująco niska cena, biorąc pod uwagę, że w 2023 roku jej sweter z owcami sprzedał się za ponad 1 000 000, ale dolarów po 44 ofertach. Czyli jednym słowem, kiedy Karol publicznie wyznał zdradę, to ta założyła sukienkę zemsty. I teraz ta sukienka zemsty trafia na licytację. No tak, gdyby ktoś miał wolne pieniążki, 1 000 000 złotych, pewnie będzie więcej, no ale to tak mówię. Mercy i Kalifornia, teraz w Chili Z, 12 minut po 17.

0: Living, Pet Shop Boys, czyli Z. To późne nagranie Pet Shop Boysów, ale bardzo przyjemne, przyznacie. 24 minuty po 17. Nie wiem, czy słyszeliście, ale czyli Z dzisiaj z nową ramówką wystartowało, jesienną. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na program, który zacznie się o 22 i będzie od poniedziałku do czwartku emitowany. Tryb samolotowy. Będziemy was usypiać albo relaksować po całym dniu i będziemy to robić jeszcze lepiej niż dotychczas. Szczegóły już teraz.
1: Autopromocja.
2: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Miau.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

Rin T. Peng w Chili Z. To jest kobieta, która nie miała pomysłu na pseudonim. Spojrzała na pudełko herbaty, było napisane Green Tea i dodała Peng. I wyszło Green Tea Peng. Taka to nazwa. 21 minut i będzie 18. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Najbardziej powszechna definicja wypalenia zawodowego to jest oczywiście wyczerpanie emocjonalne, fizyczne i poznawcze, które jest następstwem pracy, chociaż akurat niektórzy nazywają to zjawisko depresją w pracy. Ale jeżeli macie takie symptomy jak przewlekłe zmęczenie, poczucie braku energii, napięcia w ciele, bóle głowy, na skutek wypalenia często ujawniają się te choroby psychosomatyczne, czyli na przykład spadek umiejętności kontrolowania własnych emocji, no to możecie się z tym właśnie borykać. Teraz pojawia się pytanie, po czym poznać, że nie jest to zwykłe przemęczenie ani chwilowy kryzys? No i niestety, to nie jest tak, jak na przykład z grypą, że można zrobić sobie na to test i od razu wiedzieć. Trudność polega na tym, że możemy mieć tylko część objawów i wszystko zależy od stopnia ich nasilenia, źródła i czasu trwania. Bo kryzys ma konkretną przyczynę, którą z reguły można określić. Czyli na przykład następstwo czegoś, co działo się w biurze. Na przykład nie dostałem awansu albo wręcz przeciwnie. Dostałem i jestem tym przeciążony. No ale oczywiście są zasoby, żeby ten problem rozwiązać, bo ten stan jest raczej krótkotrwały. Wypalenie rozwija się stopniowo i narasta w czasie. Pionierka badań nad wypaleniem zawodowym, pani Christina Maslach, uważa, że przyczyny najczęściej leżą w czynnikach zewnętrznych, organizacyjnych. Nie jest więc tak, że człowiek jest leniwy albo mało odporny, tylko zazwyczaj to praca jest nieodpowiednio zorganizowana. A w naszej kulturze mamy przekonanie, że pracę trzeba szanować, trzeba dawać siebie 102%, a na odpoczynek to musimy sobie zasłużyć. I widać to szczególnie u osób ze starszego pokolenia. Młodsi pracownicy podchodzą do tego już trochę inaczej, bo ich zdaniem pracę trzeba lubić i ma ona dawać satysfakcję. No i polecam brać przykład z młodszych pracowników akurat w tej kwestii. Matilda Menza śpiewa teraz swoje There Will Never Be Another You. Teraz się zrobi nam pięknie. Posłuchajcie w Chili Z.

Muzyka pop. Max Stachasiuk, czyli Z. 12 minut i będzie 18. W dokumencie Amy z 2015 roku Amy Winehouse powiedziała: nie wiem, czy poradzę sobie ze sławą, myślę, że oszaleję. Wtedy była młodziutka, roześmiana, sama w to nie wierzyła. Urodziła się w 83 roku w pewnej żydowskiej rodzinie z północnych przedmieść Londynu. Gust muzyczny wyrobiła sobie na jazzowych płytach swojego ojca, który był taksówkarzem. Później ojciec z matką się rozwiedli, a kilka lat później Amy powiedziała, że odkryła ich wspólną dietę. Jesz ile chcesz, a potem wymiotujesz. Uznali, że to nic poważnego, że to jest jakaś nastoletnia faza, że przejdzie. No nie przeszło. Od dziecka uwielbiała się przebierać, śpiewać dla rodziny, dla sąsiadów i marzyła o domu w Miami, 300 parach butów, wspaniałych włosach i żeby ludzie ją podziwiali. I tak jest do dzisiaj. Amy Winehouse, która dzisiaj, gdyby żyła, skończyłaby 43 lata. Oczywiście prawdziwa eksplozja przyszła w 2006 roku, kiedy ukazał się jej genialny album Back to Black, do którego się wracam. Album, który był zbudowany z brzmień odsyłających do soulu, do R&B, z mocnym ukłonem dla lat 50. i 60., ale tekst tego albumu, teksty na nim były o pożądaniu, o zdradzie, o zazdrości, o alkoholu, o rozpaczy. I później oczywiście były listy przebojów. Piosenka Rehab. Utwór zaczynał się od odmowy pójścia na odwyk. I jak Amy Winehouse mówiła: nie, nie, nie, nie, nie. Jak to mówię, nie, nie, to niestety już wiemy. Amy Winehouse, która odeszła w 2011 roku, nie zmarła jednak, jak długo sądzono, z powodu przedawkowania narkotyków, bo dokładne śledztwo wykazało, że przyczyną było zatrucie alkoholowe po okresie abstynencji i koroner uznał tę śmierć za nieszczęśliwy wypadek. Nie może być inaczej, nie mogę nie zagrać. Amy Winehouse, o której pamiętamy, a gdyby żyła, kończyłaby dzisiaj 43 lata.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
3: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: się na Chill Out.
1: Tu Chill Out w poniedziałek, 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Poczuj ulgę. Pod tym hasłem spotkamy się pod koniec tygodnia na warszawskim Grochowie, a Olszynka Grochowska i tutejszy rezerwat staną się tematem pracy tekstylnej, którą zobaczymy. Te prace pod okiem artystki Ewy Cieniak wykonują uczestniczki projektu. No i teraz pewnie na dwumetrowej tkaninie pojawiają się ostatnie szlify, ostatnie hafty.
3: Na dużym kawałku materiału, dużym kawałku płótna, ta kompozycja jakby przygotowana przez nas, będzie potem w ramach kilku spotkań, haftowana i malowana. I powstanie mapa. Mapa projektu, mapa Olszynki Grochowskiej, mapa jak się czujemy, będąc w naturze.
2: Mówiła w rozmowie z nami jeszcze przed uruchomieniem całego warsztatu Ewa Cieniak.
4: No taka mapa wrażeń, mapa wspomnień, tak. Mapa wyobrażeń, powiązana w relacji z obszarem Olszynki Grochowskiej.
3: Tak, tak, tak. Zmapowanie uczuć, zmapowanie emocji, zmapowanie doświadczeń, zmapowanie też tych istot innych niż ludzkich i włączenie do tego projektu.
2: Przed nami finał, wernisaż, pokaz pracy Poczuj Ulgę i oczywiście okazja do rozmowy, więc my zapraszamy już teraz, zachęcamy do tego, żeby zarezerwować sobie trochę czasu w sobotę 19 września o godzinie 16. Wszystko to odbywać się będzie w Domu Sztuki na Grochowie. Stulecie urodzin Marilyn Monroe celebruje przez cały rok katowickie kino Kosmos. Tym razem ikona kina będzie bohaterką modowego klubu filmowego. To są pokazy filmowe połączone z prelekcjami, a czasem dodatkowymi wydarzeniami związanymi z ubiorem. No i w najbliższy czwartek prelekcję przed pokazem filmu Słomiany wdowiec wygłosi historyczka mody Ania Gołkowska. Na pewno przypomni o tym, że to właśnie w tej komedii znalazła się słynna scena z Marilyn Monroe stojącą w białej sukience nad kratką wentylacyjną. Podczas kręcenia tej sceny ekipie filmowej towarzyszył 5-tysięczny tłum gapiów. Przypomina Kino Kosmos i zaprasza na ten pokaz w najbliższy czwartek o 18. Zostajemy w świecie filmu, ale teraz słuchamy muzyki, ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi, która ma ponad 60 milionów streamów i wyświetleń. Czyni ją to najpopularniejszym soundtrackiem wśród internautów. Album uzyskał status platynowej płyty już w 3 miesiące po premierze, a teraz tej muzyki słuchamy na żywo w salach koncertowych w kilku polskich miastach. To są ostatnie punkty specjalnej trasy koncertowej, obejmującej wykonania utworów instrumentalnych, a także piosenek stworzonych specjalnie na potrzeby filmu. We Wrocławiu, w Warszawie i w Poznaniu orkiestrą dyrygować będzie sam twórca muzyki, czyli Łukasz Luk-Rostkowski, a my zapraszamy 19 września do Wrocławia. Tutaj koncert w Narodowym Forum Muzyki. 20 września do Warszawy, do Muzeum Historii Polski. Potem Poznań, 23 września i w październiku Częstochowa i Łódź.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro rano, a ja wracam teraz. Jeszcze jedna wspólna godzina przed nami. Jeżeli jeszcze z kimś nie zdążyłem się przywitać, to dzień dobry. Ja tutaj cały czas jestem i gram wam muzykę do chillowania.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Teraz kto się nie wzruszy, ten serca nie ma. Rhys Lewis o tym, że nie ma prawa do kochania ciebie. Tak ciebie, drogi słuchaczu.

Z, a pod koniec tego numeru pojawia się mężczyzna, jest to oczywiście Samber White, który tym swoim potężnym głosem opowiada nam, żeby wyluzować, i proszę tego posłuchać. 14 minut po 18, to teraz będzie o tak zwanych AI slopach. No bo ile razy już natknęliście się na coś takiego, że bierzecie telefon do ręki, oglądacie tam, przeglądacie sobie te filmiki, nagle jest jakaś abstrakcyjna produkcja i widać, że jest to AI. No, coraz częściej domyślam się. Otóż social media, z których obecnie korzystamy, są czymś zupełnie innym niż jeszcze kilka lat temu. Zostały zapchane reklamami i właśnie wytworami sztucznej inteligencji, więc tak naprawdę trudniej nam znaleźć tego, czego tam szukamy. A big techy zarabiają oczywiście na naszym czasie, na naszych czasach, na naszych danych. Profilują nas, targetują pod sprzedaż różnych produktów, ale jak widać, że nie interesuje ich tylko rynek, ale i polityka. O polityce może nie będę opowiadać, natomiast Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poddał analizie te fale nastrojów i ustalił, że w ciągu półtora miesiąca, od maja do lipca, ilość nienawistnych, antyukraińskich treści wzrosła o 171%. I teraz eksperci są zgodni, że jeżeli już mamy internet, to jednak warto szukać tam treści podpisanych imieniem i nazwiskiem, nazwą zaufanego portalu, chociaż oczywiście nawet tym rzetelnym i sprawdzonym mediom może przytrafić się wypuszczenie nieprawdziwej informacji, ale wówczas na pewno opublikują sprostowanie. Nie zrobią tego ci, którzy celowo dezinformują. Więc teraz pojawia się pytanie, co zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad tym, co oglądamy. Bo oczywiście istnieją niewinne treści, które być dla twórców mogą być rodzajem ekspresji artystycznej, jednak oczywiście przeważająca większość tak zwanych AI slopów jest tworzona w celach mniej szlachetnych, bo AI slopy mają za zadanie zachęcać osoby do followowania danego fanpage'a, do dzielenia się swoimi danymi osobowymi, choć mają oczywiście niską jakość, to są coraz sprytniejsze, dlatego też używa się ich coraz częściej w sprawie wyłudzenia danych, zachęcenia do zainwestowania oszczędności życia w nie do końca prawe mechanizmy albo wehikuły inwestycyjne. Dlatego uważajcie, karmienie mózgu AI-ową papką sprawia, że stajemy się mniej uważni i mniej bystrzy, a przez to jesteśmy bardziej podatni na dezinformację, która jest przemycana między właśnie takimi treściami. Uważajcie na siebie. Gramy dalej. Ha, Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Czy niebo gdzieś w Polsce jest teraz różowe? Tradycyjnie. Sygnały. Jakub Małpa, czyli zat.pl. Będę zobowiązany.

0: Ale to jest dobre granie. You, czyli Z, 24 minuty po 18. Ray, i to wyjątkowy duet z Sol Greenem. Jungle z najnowszej płyty i Daria ze Śląska z Chili Z Live Session. To w najbliższych minutach.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
4: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20.
4: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: 8 200 8 600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie

0: oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
3: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Pomogą mi z tym wszystkim?
3: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
2: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
3: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
2: Idealnie. Rezerwuję.
3: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

sezon przeziębień, to może picie lmu jest dobrą opcją. Daria ze Śląska, Len w Chili Z, prosto z Chili Z Live Session, cały koncert na naszym kanale na YouTubie. 18 minut i będzie 19. Wystawa Polski Modernizm, walka o piękno, która swoją premierę miała podczas Milan Design Week, jest już dostępna w Warszawie. Wydarzenie wyjątkowe, bo towarzyszy mu bogaty program wydarzeń. Każde z nich otwiera drzwi do takiej wielowymiarowej refleksji nad estetyką i całym duchem modernizmu i dzięki temu można go odkryć na nowo. Inauguracją cyklu będzie wydarzenie, które odbędzie się w czwartek, a rozpocznie ją spotkanie z Joanną Czajkowską, szefową Fundacji IWP, która przybliży nam inicjatywę Wzorcownia 2.0, realizowaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jeżeli ktoś nie wie, to jest właśnie ta instytucja, która wyznaczyła nam fundamenty powojennego wzornictwa w Polsce. Małgorzata Czyńska opowie o twórczości Julii Kejlowej, jednej z czołowych projektantek okresu międzywojennego i ikony polskiego wzornictwa, bo to właśnie jej styl na zawsze zdefiniował polskie art deco i modernistyczny design. Ale do tego 2 października w piątek odbędzie się wykład zatytułowany Ukryte idee, które poprowadzą Anda Rotenberg, ceniona historyczka oczywiście. I wydarzenie to będzie spojrzeniem takim świeżym na modernizm, bo to będzie wykład, który będzie dotyczył filozofii, ambicji oraz wartości, które napędzają twórców, którzy powołują do życia te już ikoniczne nawet projekty. Dzieje się bardzo dużo. Poza tym spacery po ekspozycji, które dają szansę na bliższe poznanie tych eksponatów i zderzenie własnej interpretacji z wiedzą znawców historii sztuki, architektury oraz wzornictwa. I to właśnie w roli przewodników tutaj wystąpią m.in. autorka scenografii wystawy i architektka wnętrz Zofia Wyganowska czy Anna Maga. Będzie się działo, to na pewno. Szczegółowy program wystawy Polski Modernizm, walka o piękno już do znalezienia w sieci i mocno, mocno polecam się tym tematem zainteresować. You're Still the One, Teddy Swims w swojej wersji wielkiego przeboju piosenki Shania Twain teraz w Chili Z.

Perfect Time. Nie Crime, tylko Perfect Time się nazywa piosenka. Joy Crooks zaśpiewała w Chili Z. 11 minut przed 19. Polecam dzisiaj szczególnie nasze wieczorne programy. Maciej Kulewicz punktualnie od 20, tutaj bez zmian. Po 22 nowy program, tryb samolotowy. I to będzie taki chill out, taki w 150%. Więc polecam. Ode mnie na koniec facet, za którym tęskni wiele, szczególnie kobiet. Kiedyś rozmawialiśmy o tym na antenie, czyli Z. Pamiętam doskonale program We Wszystkich Świętych i zadzwoniła słuchaczka i powiedziała, że ona tęskni za Patrickiem Swayze. Nie znała go nigdy, oczywiście osobiście, ale gdyby tylko mogła, to najchętniej zatańczyłaby z nim i powiedziała podczas tego tańca, zapytałaby go, dlaczego odszedł. Odszedł dokładnie 17 lat temu, w 2009 roku, dzisiaj mamy rocznicę. I oczywiście zagram ten największy przebój Patryka, który poza bycia doskonałym aktorem, był również piosenkarzem. I robił to tak, że łzy lecą same po policzkach. She's like the winds ode mnie na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Miejcie spokojny wieczór. Do usłyszenia.

0: Reklama. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
6: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: zawsze na Chill Out. Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Godzina 28:27 sekund po niej. Jest 14 września 2026 rok. No i rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję fantastycznym remiksem Kiko Navarro i niejakiego Nicodemusa, cudownej piosenki Limones, która opanowała mój umysł już od jakiegoś czasu. No i nie ukrywam, że każda solowa impreza w domu, czy taka bardziej tłumna, czyli więcej niż 3 osoby, ale bardzo często solowe imprezy to są takie, kiedy człowiek jest sam i sobie tańczy. A propos samotności w domu, to dzisiaj chciałem poruszyć pewien drobny temat. W każdym razie formacja Earthones Limones, nasz taki przebój późnego lata, ostatecznie lato jeszcze trwa, w audycji Królewicz dzisiaj absolutnie przedłużamy weekend, i to ciepły weekend, nawet jak na zewnątrz, no nie jest już tak gorąco, jakby się mogło wydawać. Obiecuję wam, że w Królewiczu będzie gorąco, będzie bardzo latynosko, będzie hiszpańskojęzycznie, co jest oczywiste, będzie bardzo, bardzo soulowo. Będą takie soulowo-dyskotekowo-popowe powidoki lat 80. i wczesnych lat 90., nawet we współczesnych utworach. No i co jest ważne, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ otrzymałem takie przyzwolenie, to się bardzo rzadko zdarza. Dwie artystki, fantastyczne polskie artystki, wokalistki, kompozytorki również, Maja Kleszcz i Iza Kowalewska, udzieliły mi pozwolenia, aby zaprezentować kilka piosenek z ich nadchodzących płyt. Jedna ma swoją premierę 18 września, druga Izy Kowalewskiej ma premierę 25 września, a my dzisiaj 14 września w audycji Królewicz w drugiej godzinie tej audycji posłuchamy tych premierowych piosenek, które są po prostu fantastyczne. No więc tak, Dennis Edwards, Maja Kleszcz, Iza Kowalewska, Gretchen Parlato i Adam Bałdych. To tak na dobry początek, ale zaczynamy, moi drodzy, od klimatów andaluzyjskich. Tam jeszcze jest bardzo gorąco w Andaluzji, czyli Cordoba, Cadix i Malaga. Bardzo proszę, trzy cudowne artystki z tamtego rejonu, czyli Kralaos, Maria Pelae i Maria Jose Yergo. Maria Jose Yergo wydała właśnie nową płytę, której słuchamy, piosenka Bolero Mafioso, ale wcześniej dwie jej koleżanki z Andaluzji, Kralaos Corazon i Maria Pelae, Cuéntale. Posłuchajcie, jest czego.

Królewicz. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Taką muzykę gra się aktualnie w Hiszpanii i w Andaluzji. To trzy płyty z tamtego rejonu. Oczywiście najpierw Keral Laos. Ona w tej chwili w Barcelonie, co prawda, działa, ale pochodzi z Andaluzji. Jej znakomita ostatnia płyta 9:30 PM. Dlaczego po angielsku? Nie wiem. Jej cudowny utwór Corazon. Później Cuéntale María Peláez to Cadex i Bolero Mafioso María José Hiergo. Tutaj zaśpiewała wraz z niejakim Danielem. Tu jest taki dopisek: Daniel me estás matando. Czyli Daniel, zabijasz mnie. Albo Daniel ma taką po prostu dodatkową ksywkę w swojej twórczości, w swoim takim pseudonimie artystycznym. Albo są to fragmenty słów tej piosenki, no bo Bolero Mafioso. No i zobaczcie, w tej muzyce oprócz takiego cudownego popu i tych pięknych, naprawdę pięknych andaluzyjskich głosów, gdzie flamenco jest obecne w każdej nucie, mamy jednocześnie kumbię latynoską, mamy jednocześnie trochę bossanowy, mamy dużo ciekawych sytuacji, no i nawet taką klubową historię, jak właśnie Corazon i Keral Laos. Tutaj przed chwilą jedna ze słuchaczek napisała, że słuchają, tańczą ze swoim partnerem, popijają napoje i w ogóle, że jest cudownie. No i takie powinny być wieczory właśnie z Królewiczem i z Radiem, czyli Zeti. Po prostu, jak sami słyszycie, jak same słyszycie, z po prostu znakomitą muzyką. Teraz proszę wybaczcie mi odrobinę tak zwanego guilty pleasure. Ja ciekawy jestem, jak potoczy się kariera niejakiego Charlie Gira. To taki młody, przystojny Brytyjczyk, który i gra na saksofonie, i śpiewa, i modeluje trochę, i występuje w filmach. No taki, można powiedzieć, chłopiec renesansu współczesny. Robi wszystko. Popisuje się również oczywiście w mediach społecznościowych bardzo, albo to jego firma. No i właśnie wydał nową piosenkę. Mamy już trzy jego piosenki. I właśnie te trzy piosenki zaraz usłyszycie. Tam czasami właśnie w piosence My Madonna, bo tak nazywa się ten utwór, on zbliża się do takiej granicy, której nie można przekroczyć, ale na szczęście jej nie przekracza. Później po bloku reklamowym pojawi się piosenka So Good z Simon Ashley, świetną aktorką brytyjską. No i później Small Talk. I ten Small Talk to taka, można powiedzieć, lekka pościeluwa z końca lat 80. i początku lat 90. Więc jeżeli tańczyliście, to tańczcie dalej, bo jest do czego. No a niedługo cała epka niejakiego Charlie Gira, teraz go słuchamy. No już zobaczcie, ten rytm już trochę mówi, ale guilty pleasure, lubię to. No i ta sekcja? Jak u Jamiroquai.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Tak, się zasłuchałem w tego Charlie Jarrell i Cat Burns. Utwór Small Talk to premiera, a wcześniej So Good i My Madonna. No, ciekawy jestem, powtórzę, jak potoczy się kariera tego młodego, przystojnego człowieka, który no, łapie bardzo dużo srok za ogon takich artystycznych. No, a jak na razie wychodzi z nich w miarę obronną ręką. Wiem, że nawet na jakimś koncercie się już pojawił w Polsce, albo się pojawi. Tutaj muszę dokładnie sprawdzić źródła. Moje drogie, moi drodzy, za chwilę piosenki, które już znacie. Nowy utwór formacji Warhouse, czyli Martin de Volder, zapowiada najnowszy album, który się ukaże w listopadzie. Piosenka Simple Pleasures, bardzo dobra. Tears Dry, oczywiście Amy Winehouse w nieznanej wcześniej wersji i wielki przebój, który opanował mnie kompletnie, ja go będę teraz non-stop słuchał. No i was zmuszał do tego Don't Look Any Further, ale to na razie nie oryginał, tylko Lian LaHavas i Michel Deoncello. Ten oryginał też dzisiaj się pojawi, a ja się chciałem was zapytać, bo zrobiłem sobie niedawno taki test, no taki głupawy test na starość, czy ja już jestem stary, czy nie. Tam było tam kilkanaście punktów, jeżeli robisz to, to i to, to znaczy, że już jesteś stary. No wiadomo, taka zabawa kompletnie bez sensu, ale czasami człowiek robi tak, jak słucha czasami piosenek dziwnych, prawda? No i jeżeli dodajesz kawę, no przepraszam, jeżeli dodajesz cynamon do kawy, to znaczy, że jesteś stary. No i tutaj ja rzeczywiście dodaję cynamon do kawy, ale dodaję jeszcze skórkę od limonki odrobinę, zanim zaparzę to w kawiarce. No ale nauczyłem się tego na Wyspach Kanaryjskich i po prostu kawa w tym momencie tak delikatnie pachnąca właśnie limonką i cynamonem ma zupełnie, zupełnie inną jakość. Podobno kolejną oznaką starości jest uśmiechanie się do siebie w lustrze. Robię to często. No i przyznam się wam, no szczerze, tutaj już robię takie wyznanie publiczne, miliony tego słuchają. I ciekawy jestem, czy wy to robicie, czy nie, ponieważ ja czasami, 20 lat skończyłem już jakiś czas temu, śpiewam sobie piosenki, ale śpiewam piosenki w takim języku wymyślonym troszeczkę. Nie jest to ani hiszpański, ani angielski, ani polski, ani jakikolwiek inny język, który znam. Znaczy jest to kompletnie wymyślony przeze mnie język i strasznie mnie to bawi, że to robię. Chociaż podobno taką prawdziwą sytuacją, kiedy rzeczywiście się starzejemy, jest to, że kiedy nagle ktoś odwołuje nasze spotkanie i my możemy zostać w domu i się cieszymy z tego powodu, że zostajemy w domu i na przykład słuchamy takich piosenek jak Warhouse Simple Pleasure. Napiszcie, czy macie podobne wrażenia z okazji bycia już starym. Maciej.ulewicz@

0: look any further.
1: Don't look any further. Boże, jak ta Lianna Havas pięknie, sensualnie mówi tytuł tego wielkiego przeboju Denise Edwardsa z 1984 roku i specjalnie zremiksowanej, przedłużonej wersji posłuchamy oczywiście oryginału w drugiej godzinie audycji Królewicz, w której również obok Denisa Edwardsa pojawi się Iza Kowalewska, Maja Klesz, Gretchen Parlato i Adam Bałdych. No więc czy może być lepiej? Nie, nie może. To ja wam mówię po prostu, że absolutnie nie może być lepiej, ale żeby było ładnie, żebyśmy zakończyli pierwszą godzinę, to właśnie ten Denise Edwards, notabene wokalista zespołu The Temptations kiedyś, w 1984 roku wydał płytę Don't Look Any Further. I ja na fali właśnie słuchania tej genialnej wersji Michelle D'Oncello i Lianny Havas postanowiłem przypomnieć nam tę płytę. W związku z tym teraz przypominam pierwszy utwór I'm Up For You. Bardzo proszę. To są te ewidentne powidoki lat 80. w oryginale.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

21 i 34 sekundy po niej rozpoczęliśmy drugą godzinę audycji Królewicz, no i obiecałem, że pojawi się oryginał, czyli Don't Look Any Further w specjalnym, oryginalnym remiksie. Dennis Edwards, wokalista formacji The Temptations w 1984 roku nagrał właśnie taką piosenkę. No i chciałbym, żebyśmy jej posłuchali, tym bardziej, że wszyscy słuchamy cały czas Michelle Donchello i jej wersji z Liane Havas. Ja przypominam, że ta wybitna wokalistka, kompozytorka, basistka, kontrabasistka i producentka niedługo wyda swój nowszy album nazywany z Polska Synonym, chyba tak powinienem to powiedzieć po angielsku, który będzie zawierał kilkanaście znakomitych właśnie coverów z wybitnymi towarzyszami i towarzyszkami wokalnymi. Ta płyta na pewno będzie pojawiała się w audycji Królewicz w obszernych ilościach, a teraz właśnie. No i to też jest lekki zniszczony mit, bo wiele osób, w tym wielu moich znajomych i nawet ja kiedyś myślałem, że skądinąd bardzo dobry popowy utwór wtedy, tak jak myślałem, Don't Look Any Further, to jest piosenka formacji M People, to były lata 90. Nie, moi drodzy, to była piosenka Dennisa Edwardsa z roku 1984, słyszeliście Shake Hands, Come Out Dancing tutaj zagrałem, a ja przecież jeszcze chcę wam zagrać właśnie ten utwór, ponieważ zagrałem utwór, który się nazywał I'm Up For You, rozpoczynający ten album. No więc dobrze, to teraz takie ewidentne wspomnienia z lat 80. i oryginał piosenki Don't Look Any Further. Czy naprawdę ta piosenka podoba się wam tak samo bardzo jak mnie? A może to wspomnienia? Nostalgia? Albo ta kawa z cynamonem i skórką od cytryny.

Yeah, what you doing, shake your hands, come out dancing. To Dennis Edwards, znakomita piosenka. Rok 1984, płyta Don't Look Any Further. Mam nadzieję, że ten wielki przebój też wam się w takiej oryginalnej wersji podoba. No i ewidentnie Prince'owe powidoki, jak również była taka jedna piosenka Janelle Monáe, którą ja kocham i chciałbym, żeby wreszcie wydała kolejną płytę. Też korzystała z tej takiej funkującej elektrycznej gitary i tego klangującego basu, który słychać było pod spodem. No tak, lata 80. były naprawdę bardzo, bardzo intrygujące. Godzina 21:12 i 30 sekund po niej, proszę Państwa. No i teraz nadszedł czas na te zapowiadane przeze mnie polskie premiery. Bardzo się na nie cieszę. Ta płyta, której fragmentów przedpremierowo posłuchamy, bo 25 września będzie miała swoją premierę, nosi tytuł Zapalenie uczuć. No i myślę, że domyślacie się, że to jest płyta o relacjach. To jest płyta o miłości. Zresztą ta następna również jest o miłości. I zobaczycie, jak dwie znakomite polskie wokalistki w zupełnie inny sposób śpiewają o tym niezwykłym uczuciu. Iza Kowalewska. Ja tę artystkę cenię sobie od wielu lat. Pamiętam jej znakomite płyty z zespołem Muzykoterapia. Znam jej solowe dokonania, które zawsze bardzo mi się podobały. Lubię jej odmianę latynoską z formacją Iza i Latynoscy Brothers. Zresztą informacja taka, że drugi album już się także szykuje. No, Iza śpiewa cudownie, pisze znakomite teksty, ma przepiękny głos i na tej płycie Zapalenie uczuć pokazuje swój taki soulowo-bluesowy pazur, ale wszystko to zanurzone jest zawsze w tej takiej cudownej aurze retro, którą ona umie cudownie swoim głosem i atmosferą wytworzyć. Nie mówiąc o tym, że jest jedną z najlepszych według mnie autorek tekstów do piosenek. I tego będę się trzymał absolutnie. Kultura, niezwykła kultura słowa i przepięknie opisywane właśnie uczucia. No, posłuchajmy. To przedpremierowo bardzo cieszę się, że artystka pozwoliła mi przedpremierowo zagrać te piosenki przed światową premierą. No i bardzo proszę, piosenkę Schuller już wcześniej wam prezentowałem, jest cudowna. Schuller, jak z butelki gin oraz dwa drzewa. To absolutnie nowa, gorąca, soulowo-bluesowa Iza Kowalewska.

Tak właśnie brzmi. Iza Kowalewska i jej płyta Zapalenie uczuć, która swoją premierę będzie miała 25 września. My mieliśmy przyjemność i szansę przedpremierowo wysłuchać trzech utworów. Szuler jak z butelki gin i dwa drzewa. No i spodziewajcie się oczywiście w kolejnych audycjach kolejnych piosenek, które no, są piękne. Są piękne, są soulowe, są bluesowe i są zaśpiewane i napisane z olbrzymią wrażliwością i talentem. To jest płyta, która swoją premierę będzie miała 25 września, natomiast 18 września, czyli chwilę wcześniej, kolejna moja ulubiona polska wokalistka, Maja Kleszcz. Maja Kleszcz, no, śpiewa niezwykle. Ja nie będę przypominał, bo chyba nie muszę, albo może muszę, no, wiele płyt z Kapelą ze Wsi Warszawa. Ten niezwykły, biały głos, ten bardzo specyficzny, charakterystyczny sposób śpiewania Mai i tembr jej głosu i przeróżne płyty, naprawdę przeróżne płyty. Płyta Romantyczność, płyta poświęcona malarzowi Dudzie Graczowi, płyta Osiecka Deluxe, to są tylko między innymi takie pojedyncze albumy, które wymieniamy. Ja bardzo lubiłem jeszcze album Odyseja. Niesamowity taki, można powiedzieć, synty popowy, dystopijny album, absolutnie niedoceniony. No i właśnie dzisiaj pojawi się jedna piosenka z tej płyty, ale właśnie w nowej wersji z płyty Nieklikalność, która swoją premierę będzie miała 18 września. Trzy piosenki. Zostań dziś ze mną, Miasto z mgły, ten wspomniany przeze mnie i Mam nadzieję. No, ja jestem zachwycony tą płytą i także, podobnie jak z Izą Kowalewską, do tych płyt będę przez cały wrzesień, październik, listopad i grudzień sięgał i prezentował wam tę dobrą polską muzykę, tę muzykę na poziomie, tę muzykę zaśpiewaną, wyprodukowaną z talentem, inteligencją i klasą. No, po prostu. A piosenka Mam nadzieję, ja już to wspominałem wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, jest jedną z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie dane mi było posłuchać w życiu po polsku. I powiem, że naprawdę zawsze się wzruszam i rozklejam przy tym utworze. Więc ja, zanim głos mi się załamie, ja po prostu zapowiem te piosenki, a wy posłuchajcie tego i jeżeli będziecie chcieli podzielić się ze mną refleksją, czy podobnie na was ta piosenka działa. Maja Kleszcz i Iza Kowalewska, bohaterki dzisiejszej audycji. Bardzo proszę, zostań dziś ze mną, Miasto z mgły i Mam nadzieję.

Maja Kleszczy i Cortez, Mam nadzieję, a wcześniej Miasto z mgły i Zostań dziś ze mną. Piękne, piękne po prostu piosenki o miłości. Podobnie jak o miłości śpiewała Iza Kowalewska. Premiera płyty Nieklikalność Mai Kleszczy, do której słowa i muzykę napisał Wojciech Krzak, 18 września i spodziewajcie się tych piosenek również i Izy, i Mai w przyszłym Królewiczu i oczywiście także po premierach, oficjalnych premierach tych fantastycznych płyt. Bardzo cieszę się, że te płyty się już za chwilę ukażą. Czekamy również na nową płytę Misi Furtak, Moniki Bożym. No tak, będzie czego słuchać jesienią. Absolutnie. No i teraz kolejna znakomita płyta soulowo jazzowa, która od kilku audycji pojawia się w Królewiczu o tej porze. Gretchen Parlato, The Wise Ones. Naprawdę znakomity album po kilkuletniej przerwie. Ta cudowna amerykańska wokalistka soulowo-jazzowa zaprosiła sobie m.in. Michelle Deoncello, która już dzisiaj wystąpiła, Roberta Glaspera i Alana Hamptona czy Marka Giuliane do współtworzenia tej płyty i takie są właśnie efekty. If It's Magic, In My Bed. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby jeszcze raz wam zaprezentować według mnie znakomitą wersję piosenki Mad World. To słynny przebój z lat 80. zespół Tears for Fears, tu w wykonaniu Gretchen Parlato.

Mad World. Kiedyś ten utwór wypromował, no, na cały świat. Zespół Tears for Fears, to lata 80. No i teraz w niezwykłej, takiej transowej i bardzo sensualnej wersji przywraca go ponownie światu muzycznemu Gretchen Parlato. Amerykańska wokalistka jazzowa, soulowa. Jej trzy ostatnie płyty należą do moich absolutnie ulubionych. Polecam wam chociażby album Flor, czy ten ostatni taki bardzo, bardzo afrykański. No a tutaj Alan Hampton, Becca Stevens i Gretchen Parlato. Piękna wersja. No i zobaczcie, to jest kolejna współczesna wersja z roku 2026 piosenki kultowej z lat 80. No

Lato, czy swego czasu Patti Smith śpiewała Everybody Wants to Rule the World. No zresztą kilka osób, myślę, że formacja Nouvelle Vague też przecież na ostatniej płycie miała jakąś piosenkę Tears for Fears. No i tak, moje drogie, moi drodzy, 4 minuty do końca. Mój czas dzisiaj z wami kończy się. Bardzo dziękuję za to piękne muzyczne spotkanie. Z jednej strony w tej pierwszej godzinie bardzo takie dynamiczne, andaluzyjsko-latynosko-soulowe z powidokami lat 80., a z drugiej strony właśnie takie bardzo soulowo-jazzowe, sensualne, no i piękne Gretchen Parlato, Iza Kowalewska, Maja Kleszcz. I zakończę też pięknie. Ja chciałem w zeszłym tygodniu tym utworem zakończyć. Nie zmieścił się, teraz zmieści się absolutnie na pewno. Najnowsza płyta Adama Bałdycha, no wybitnego, znakomitego polskiego skrzypka, jest już dostępna. Cała jest znakomita. No i ja tak od kilku królewiczów kończę swoje spotkania z wami właśnie jednym utworem, kolejnym utworem z tej płyty. To taka fajna forma prezentacji płyty. Ta muzyka Adama Bałdycha i jego kwartetu idealnie wpisuje się w tę porę i w muzyczną konwencję mojej audycji. Cieszę się, że mogę to zrobić. I cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, życząc wam dobrego tygodnia. I cóż, Adam Bałdych, Maciek Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia już niedługo. No a teraz Michalina i Adam.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chillz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.

Might as well get used to you hanging around. Good morning.